0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Nadal ją kocham. Nigdy nie przestanę. Bo widzisz, to z Lindą to był tylko taki jakby dłuższy skok w bok. Nic nadzwyczajnego. Ona potrzebuje prawdziwego mężczyzny, normalnego seksu. Ale bawi się w te swoje dominacje i wszyscy są dla niej za słabi. Na początku mnie to bawiło. Nigdy nie byłem wiązany przez kobietę. Ty? Zwrócił się do Huberta. Profiler nie odpowiedział. Mdliło go na samo wspomnienie. Tak myślałem. Aram poklepał go po plecach, jakby nie dostrzegał niestosowności. Tak żyliśmy sobie w tym trójkącie, a ja nie chciałem się rozwodzić. Bo oczywiście w końcu na tym stanęło. Stasia się dowiedziała. Dziewczyny zaczęły ze sobą rywalizować. Normalne, zwykłe życie. Mówiłem, że jestem podobny do zięcia. Sam nie wiem, kto jest większym skurwysynem. Wychodzi, że raczej ty, bo on już gryzie glebę, zauważył Hubert. Dobrze powiedziane. Ucieszył się Aram, jakby dostał komplement. Linda trochę była zła, ale się dogadaliśmy. Udaję, że jej służę. Podpisałem te kwity, bo wierzę, że mężczyzna powinien być rycerzem ukochanej. A skoro Stasi zabrakło, została mi tylko ona. Słuchaj, nie zabiłem żony, ani nie zawiesiłem tych tutaj. Chociaż dałbym radę, to uważam, że ten, kto to zrobił, ma stalowe jaja. Ale lubi popisy i to go zgubi. Jeśli mieli coś za uszami, karę dostali srogą. Ale gdybym ja to planował, wywiózłbym ich po cichutku i pojedynczo do lasu, zakopał 6 metrów pod ziemią i nikomu o niczym nie powiedział. Po ch**y robić taki teatr? Prychnął, jakby na drzewach wciąż wisiały ciała i ten widok Arama mierził. Masz pomysł, kto to może być? Ja nie, odparł spokojnie Aram. Ale inni owszem. Przyszedłem, żeby cię ostrzec. Hubert przyjrzał się biznesmenowi. Przed czym? Żebyś nie próbował zawracać mnie do kraju. To groźba? Rada. Bo tym, kto mógł to zrobić, możesz być ty.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Później była szkoła i awans na chorążego, a służba okazała się naprawdę ciekawa. Choć pracowaliśmy w systemie trzyzmianowym, soboty, niedziele i święta, to nikt specjalnie nie narzekał. Bezustannie coś się działo, bywało wesoło. Nigdy nie żałowałam swojego wyboru, mimo dyskryminacji, jaka nas wszystkich spotkała w 2016 roku. Odeszłam na emeryturę już w XXI wieku, po 30 latach służby, z czego większość odbytej już w Nowej Polsce. Uważam, że swoją pracą, postawą, zaangażowaniem uczciwie na tę emeryturę zasłużyłam. Ale ustawą dezubekizacyjną odebrano mnie oraz moim koleżankom i kolegom świadczenia, pozostawiając wiele osób na progu rzeczywistego ubóstwa. Podjęliśmy walkę z bezprawiem, jakie nas spotkało. Po 7 latach ja doczekałam się sprawiedliwego zadośćuczynienia, ale wiele osób wciąż czeka. Inni ustawę przypłacili życiem. Czy warto było odbierać nam poczucie godności? Doskonałym odzwierciedleniem tego, co nas spotkało, są słowa sędziego wypowiedziane niedawno w ustnym uzasadnieniu po wydaniu korzystnego dla mnie wyroku w sprawie odzyskania emerytury. Ma pani prawo czuć żal do państwa polskiego.
2: William Bill Norville należy do wąskiego grona funkcjonariuszy CIA, osobiście zaangażowanych po 1990 roku w działania, których owocem pozostaje trwająca do dziś współpraca pomiędzy polskimi i amerykańskimi służbami specjalnymi. W latach 1977-1979 Bill był jednym z kilku funkcjonariuszy rezydentury CIA w Warszawie. Po 10 latach wrócił i został ostatnim szefem rezydentury amerykańskiego wywiadu w PRL i pierwszym po zmianie ustroju. Jako figurant pod pseudonimem Amon 77, a podczas drugiego pobytu Adrian 89, był intensywnie obserwowany przez biuro B.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie kina oraz po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek wysłuchamy gorącej premiery, czyli wybrzmią tematy Ludwika Goransona do nowego tytułu ze świata Gwiezdnych Wojen, filmu Mandalorian i Grogu, choć nie będzie to tego dnia jedyna Star Warsowa propozycja. Do tego twórczość N. Chmielewski, czyli kompozytorki o polskich korzeniach, wizyta na festiwalu Walów Kan, a także pewna wyjątkowa muzyczna perełka. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18:00 w RMF Classic.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Ta płyta została nagrana w 1966 roku, a wydana rok później. Nigdy nie była słuchana. Wciąż w oryginalnej folii. A ciekawa niezwykle, więc ją dla Państwa i dla siebie rozpakuję. To bisy jednego z najsłynniejszych dyrygentów XX wieku, Karla Munsingera. A że bisy to ciekawy świat, to i o nim opowiem.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Po reklamie.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku Rancho Daytonów. O nowym serialu z uniwersum Yellowstone opowiemy sporo, jeszcze przed oficjalną premierą tego serialu. Zajrzymy też przedpremierowo do teatru i do kina pójdziemy. Nie jednego.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
7: Hejka, tu Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfclassic.pl.
8: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Po reklamie.

141 dzień roku, 21 maja i czwartek, i w kalendarzu świąt nietypowych, do którego zazwyczaj o tej porze zaglądam, no dziś jest na bogato, każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. To takie święto, które przypomina nam, że warto się słuchać mimo różnic. Mamy też Europejski Dzień Obszarów Natura 2000 i jeszcze Dzień Kadeta. To wszystkim, którzy przygotowują się do służby, tak jak ja, porannej albo porannie, no do służby w pracy, w firmie, życzę dobrego dnia, a ja służę do 10. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Skoro kadeci... To akademia, jak najbardziej policyjna. Za 9:07 mówimy światu dzień dobry, muzycznie, z najpiękniejszą muzyką filmową w roli głównej.

0: Brian zrobił poranek prowadzącemu śniadanie mistrzów, a podwójnie dzisiaj się cieszę, bo
1: prowadzącej fakty również.
0: Agnieszka Pietrzak z nami, fakty pierwsze o siódmej w RMF Classic, a w nich Agnieszko?
1: No był Brian, można by rzec.
2: Nareszcie. Jest wspaniale, jest zielono, jest mięsiście.
1: Jest czwartek, trzeci czwartek maja, weekend już prawie na horyzoncie. Panie Łukaszu, czego chcieć więcej? Zapraszam na fakty RMF Classic o siódmej.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
11: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
12: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: reklamie.
1: Jest siódma, 21 maja, czwartek, czas na pierwsze poranne fakty, temat dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Andrzej Poczobut planuje powrót na Białoruś na wrzesień. Na

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Odpowiedzialność.
4: To uznanie winy jest tutaj istotą?
3: No, dla moich klientek kwestia zadośćuczynienia czy rekompensat finansowych naprawdę ma znaczenie trzeciorzędne.
5: Z radcą prawnym Mariuszem Mazurkiem, pełnomocnikiem bliskich ofiar, rozmawiał reporter RMF Marcin Buczek. Ulicami Warszawy przeszła wczoraj manifestacja Solidarności. To był głośny sprzeciw wobec unijnemu Zielonemu Ładowi, zamykaniu kopalń i elektrowni, a także zwolnieniom grupowym w wielu branżach. Protestujący przede wszystkim chcieli wyrazić swoje niezadowolenie z polityki obecnego rządu.
6: To, co tu teraz wyprawia z Brukselą, z tym Sejm, ze służbą zdrowia, uwierzy pan mi, ja musiałem iść do diabetologa, a zapisy są na 266 dni, czyli w następnym roku dopiero. Do diabetologa! To jest tragedia!
7: Jesteśmy tutaj też po to, bo ja mam wnuku, walczę o to, żeby im się lepiej żyło.
8: Nie jesteśmy przeciwni Zielonemu Ładowi, ale jesteśmy przeciwni polityce, która realizuje założenia Zielonego Ładu. Ja powiem tak, nie można budować bezpieczeństwa energetycznego na gazie, którego w Polsce po prostu nie ma. Dlatego uważamy, że ewolucja, a nie rewolucja i przejście łagodne z wyłączaniem elektrowni węglowych.
5: Według stołecznej policji manifestacja przebiegła spokojnie, nie odnotowano żadnych incydentów.
9: Fakty o poranku w RMF Classic.
5: Zakorkowała się Aleja Krasińskiego w Krakowie. Od jubilata w kierunku Kleparza można było przejechać tylko jednym pasem jezdni. To z powodu wczorajszej awarii na tak zwanym Krzyżaku, gdzie łączą się rury wodociągowe. Teraz niedostępny jest jedynie buspas. W tym roku ciepła wiosenna pogoda kazała nam na siebie wyjątkowo długo czekać. O poranku rześko, ale w ciągu dnia prawie w całym kraju na termometrach zobaczymy powyżej 20 stopni.
10: Tak na to czekałam, bo najbardziej lubię, jak można nareszcie wyjść i nie trzeba się ubierać tych kurtek, tylko można wyjść i w samym krótkim rękawku i no super to jest.
11: A czy wy już zdążyłyście te swoje ciepłe ubrania gdzieś na dno szafy? Czy jeszcze trochę strach to chować wszystko?
12: Jeszcze są.
13: No ja już jakiś miesiąc temu, ale niestety trochę zmarzłam w międzyczasie.
5: Takie głosy w stolicy usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. W co się ubrać, panie Łukaszu?
14: W co się ubrać? Pytanie wcale nie jest takie proste. Ja bym
5: pan
14: nie ryzykował krótkiego podkoszulka w Warszawie, ale sprawdźmy to, Agnieszka.
5: Posłuchajmy prognozy.
14: Fakty wracają o 7.30, a w nich oczywiście Agnieszka.
5: Zapraszam.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
14: A tu proszę, przyjemny dzień dobry, od 10 do 14 stopni o poranku. Najchłodniej jest na Podhalu, najcieplej z kolei w Trójmieście, pogodnie na zachodzie kraju, w Koszalinie, Olsztynie, dużo słońca teraz w stolicy. Kielce to jest miejsce, w którym rano też słońce, mamy deszczu, trochę może się pojawić gdzie? Na Śląsku i w Trójmieście, a dzisiaj maksymalnie 22 stopnie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
14: 7.05 na Śniadanie Mistrzów. Zapraszam do radiowego stołu do 10 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
16: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Wizytówka dnia.
14: Wiktorze, Tymoteuszu, najlepszego dla was z okazji imienin. W kalendarzu urodzin, przyznaję uczciwie, niczego specjalnie wybitnego nie znalazłem, a za to kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj, ho, ho, urodzajny. I święta idealnie pasujące do poranka nam się dzisiaj ułożyły. Na przykład Dzień Herbaty. Ja najbardziej lubię ostatnio taką na sen, bo boję się, że nie zasnę, potem się boję, że nie wstanę na Śniadanie Mistrzów. A po drugie, Dzień Odnawiania Znajomości. To może napiszcie dzisiaj do kogoś, kogo dawno nie odwiedzaliście pisaniem, albo po prostu zadzwońcie. Dzień Odnawiania Znajomości, myślę, że to świetny pretekst. Może są takie osoby, na pewno, z którymi kontakt wam się trochę urwał. Ja deklaruję, że najpierw do Marty, do Darka zadzwonię, no do kilku ważnych osób.
16: Śniadanie Mistrzów RMF Classic.

0: przez radio do serca.
1: No ale pozostaje pytanie, co w poranku dzisiaj RMF Classic. Do teatru pójdziemy po 8 na premierę. Sprawdzimy, o czym mówi Waszyngton rano. A po 9 Rancho Datonów w roli głównej. Tymczasem u nas w roli głównej przez 3 minuty grupa The Turtles i Happy Together. 6 po 7. Cześć.

0: 12 po 7, dźwięki z Amelii, autorem jest Ian Tiersen, a u nas teraz historia z życia wzięta.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 21 maja 1924 roku Nathan Freudenthal Leopold miał 19 lat. Jego kolega Richard Albert Loeb nie miał nawet skończonych 18. Obaj byli studentami University of Chicago. Mieli przed sobą życie, mogli mieć plany na przeszłość, ale 21 maja 1924 zmienił wszystko za sprawą zabójstwa. Stali się ofiarami? Przeciwnie. To oni postanowili zabić 11-letniego syna bogatych ludzi Armanda Deutscha. Ale kierowca przyjechał po chłopca wcześniej do szkoły, bo on musiał iść do dentysty. Obaj studenci byli zdeterminowani, żeby popełnić zbrodnię dla zbrodni. Nie było Deutscha, wybrali syna innych bogatych ludzi, 14-letniego Bobiego Franksa. Porwali chłopca i zamordowali. Mogli być normalnymi ludźmi, stali się zwyrodnialcami. Zbrodnia nie była doskonała. Obu ich aresztowano w końcu i postawiono przed sądem. Proces stał się głośny. To jeden z wielu okrzykniętych procesem stulecia. Obaj się przyznali. Obaj sugerowali swoją fascynację filozofią Friedricha Nietzschego i pojęciem Übermensch, nadczłowieka. Zostali skazani na dożywocie i osadzeni w więzieniu. Zbrodnia była tak głośna, że kilka lat później Patrick Hamilton wystawił sztukę na jej motywach, a w roku 1948 tą ścieżką poszedł Alfred Hitchcock, nakręcając pełnometrażowy film The Rope, czyli po polsku sznur albo lina. Tego filmu już nie mógł zobaczyć Loeb. W maju 1936 roku został bowiem zaatakowany przez współwięźnia brzytwą pod prysznicem. Zaraz potem zmarł. Natomiast Leopold zapewne obejrzał film Hitchcocka, bo został warunkowo wypuszczony w roku 1958. Na wolności przeżył jeszcze 13 lat i zmarł na zawał serca na początku lat 70. To, że zmarnowali swoje życie, to ich sprawa. Deutsch, którego nie zabili, służył w czasie wojny w US Navy. Potem został producentem filmowym, był przyjacielem Ronalda Reagana. Dożył XXI wieku. Jak wyglądałoby życie zamordowanego Bobiego Franksa, tego nie dowiemy się nigdy.

0: Fragment z koncertu G-moll na skrzypce, dwa flety proste, trzy oboje i fagot. Vivaldiego to za nami, 22 minuty po siódmej już, a u nas w Śniadaniu Mistrzów przystanek Częstochowa. W tym mieście policjanci prowadzili ostatnią akcję jednośladem bezpiecznie do celu.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Osoby korzystające z jednośladów to jedna z najbardziej narażonych grup uczestników ruchu drogowego. I właśnie dlatego częstochowska policja przeprowadziła akcję jednośladem bezpiecznie do celu, która ma promować bezpieczne postawy na drogach.
2: Zwracamy uwagę przede wszystkim na to, żeby korzystali z kasków ochronnych, które będą obowiązkowe dopiero od 3 czerwca dla kierujących do 16 roku życia, ale względy bezpieczeństwa myślę, że tutaj są ważniejsze i że powinni korzystać z nich wszyscy. Poza tym najważniejszym aspektem tego wszystkiego jest też stan trzeźwości. Wielki nacisk na to nakładamy, ale poza tym takie drobniejsze wykroczenia dotyczące zachowania na przejściach dla pieszych, gdzie nakazuje się kierującym zejście, przeprowadzenie roweru czy też hulajnogi, stosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz skorzystanie z wyznaczonych dróg dla rowerów czy też hulajnóg.
0: Opowiadał nam sierżant sztabowy Agnieszka Szczerbiak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

0: 26 po 7, Jan Hammer, policjanci z Miami cały czas są z nami. Z nami także Agnieszka Pietrzak, która za chwilę będzie miała dla nas kolejną porcję faktów. Międzynarodowo w tych faktach o 7.30 będzie USA, będzie Ukraina i oczywiście będziemy w Polsce i będą wieści nie najlepsze z polskich dróg.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: 7.31, czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem ostatni raz 3 maja. Ta rozmowa dotyczyła obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Tak mówił na antenie RMF FM minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma bardzo dobre relacje z Białym Domem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych. I dzięki temu wszyscy, którzy biorą udział teraz w tej dyplomatycznej polskiej ofensywie, która dotyczy obecności amerykańskich żołnierzy, czyli naszego bezpieczeństwa w Polsce, mają bardzo mocne karty i atuty w ręku.
1: Zapewniał prezydencki minister. Cała rozmowa jest do posłuchania na rmf24.pl. Wizytę w Waszyngtonie kontynuuje wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. W planach ma spotkania w Ministerstwie Wojny USA. Ukraina chwali się kolejnym atakiem dronów. Siły systemów bezzałogowych i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowały na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy obiekt, który był szkołą rosyjskich operatorów dronów. Jednocześnie w tym miejscu znajdował się zakład produkujący amunicję i części do bezzałogowców. Podczas tej operacji specjalnej o kryptonimie Śnieg Achmata zlikwidowano szkołę pilotów. 65 kadetów zginęło, informuje Służba Prasowa Ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych. Jedna osoba ucierpiała po zderzeniu ciężarówki z autem dostawczym na trasie ekspresowej S11 na wysokości Poznania. Po wypadku między węzłami Północ i Rokietnica w kierunku Wrocławia można przejechać tylko jednym pasem jezdni. Uważajcie, słuchajcie Radia RMF Classic, następne fakty punktualnie o 8, a teraz aktualna prognoza pogody od Łukasza Wojtusika.
0: Wszystko się zgadza, jedziemy w kierunku słońca, taką mam nadzieję.
1: Cały czas.
0: Warszawa i Lublin, w tych miastach dzisiaj będzie najcieplej, do 23 stopni nawet, teraz 10 stopni w Zakopanem, 13 w Katowicach, we Wrocławiu podobnie, 14 w Gdańsku, piękne słońce nad Mazowszem, w Warszawie też przyjemnie, trochę tylko białych chmurek, no i to cieszy to błękitne niebo, mnie cieszy, państwa mam nadzieję również, deszczu trochę rano na Śląsku, po południu przelotnie może padać w wielu miejscach kraju, ale tym się nie przejmujmy, bo my porannie zagrzewamy do walki. A jeśli zagrzewać, to w najlepszym towarzystwie muzycznie, bo z Agnieszką Pietrzak cały czas już jestem, więc to jest po pierwsze dobre towarzystwo, a po drugie, pani Agnieszko.
1: Słucham.
0: Specjalnie dla pani, niech pani posłucha tego. W kinach Michael, u nas Michael, wszystko się zgadza.
1: I maj w kalendarzu.
0: I Billie Jeans. 7.34, Billie Jeans, zawsze tak mówiliśmy w domu na Billie Jeans.

0: Przyjemnie. 7:40, Alan Menken, Piękna i Bestia w Śniadaniu Mistrzów.
1: Pluszowe Śniadanie Mistrzów.
0: No, teraz przyjemne historie. Mam na imię Miś. Jestem Misiem. Mam już prawie 30 lat. Od zawsze opiekuje się mną pani Gosia. Jeździliśmy razem po całej Polsce. Kiedyś to nawet paszport dostałem własnoręcznie zrobiony. Na granicy z Czechami wywołałem spore poruszenie. Funkcjonariusze z uśmiechem oglądali dokument i na koniec przybili mi prawdziwą pieczątkę. W końcu małe misie potrafią rozbroić każdego, prawda? Dziś już nie podróżuję, siedzę na półce, słucham RMF Classic, przypominam sobie dobre chwile, bo my misie jesteśmy jak magazyny ciepłych wspomnień, takie pluszowe powerbanki dobrej energii. Bardzo mi się to podoba. Miś to tak naprawdę Maciej, który historię rodzinną, jak rozumiem, przysłał. Macieju, my do ciebie wyślemy misia z logo pluszaka RMF Classic na koszulce białej, pięknego, no i mam nadzieję, że on też będzie takim dodatkowym powerbankiem od nas, od ekipy radiowej. A na wasze opowieści o pluszakach, misiach, sarenkach, byle pluszowe, to wszystko, co wam miłe było, czekam, zbieram je pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Niech plusz będzie z wami.
1: Pluszowe Śniadanie Misiów.

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie.

są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dla zakochanych też gramy. Gdyby ktoś pytał, Everlasting Love, Belfast, to ta piosenka pojawia się na końcu filmu Belfast. Trzeba zostać do napisów. Trzeba zostać z nami niekoniecznie do napisów, ale do tego momentu, kiedy powiem ekonomia.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: No i potem też z nami trzeba zostać, bo Igor Skrzypek z nami w studiu. Dzień dobry.
2: No właśnie, dzień dobry, bo z tego by wynikało, że już można sobie...

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Gratulacje!
4: Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej mówił z kolei o konieczności zmian w systemie ETS i kontroli wydawania pieniędzy na transformację energetyczną. Według niego rząd Mateusza Morawieckiego nie wykorzystał swojej szansy.
3: Były polski premier, który dopóki był premierem, dopóty czerpał garściami i wydawał pieniądze z ETS-u. Niestety nie na transformację energetyczną, tylko na wszystko inne.
4: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami najpóźniej do lipca. Jest szansa, że przed wakacjami uda się przywrócić przejazd przez most w Szaflarach na Podhalu. To bardzo ważna przeprawa nie tylko dla mieszkańców, także dla turystów, którzy często jeździli tamtędy do Białki Tatrzańskiej. Most trzeba było zamknąć 2 tygodnie temu, bo osunęła się podpora filaru, ale okazało się, że można ją szybko naprawić.
5: Ruszyliśmy z pracami naprawczymi. Jesteśmy dzisiaj już po takim pierwszym podbetonowaniu. No niestety w tej chwili przerwane zostały prace ze względu na te opady, które miały miejsce przed weekendem i w sam weekend, ponieważ wody się podniosły i uniemożliwiły pracę. Ale tylko jak upadną, mam nadzieję, że już jutro, pojutrze wrócą robotnicy i będą kontynuować pracę. Miejmy nadzieję, że już w niedługim czasie zostanie on oddany do użytkowania.
4: Mówi Tomasz Filar z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. W czerwcu powinien być przywrócony ruch wahadłowy na tym moście.
6: Ludzie w faktach RMF Classic.
4: I niezwykła pasja krakowskiej policjantki. Nadkomisarz Monika Guja-Stefańska wraz ze swoim partnerem podbija międzynarodowe turnieje taneczne. Jak podkreśliła w rozmowie z RMF Max, nie byłoby to możliwe bez wsparcia kolegów z pracy.
7: W pracy mam taką po prostu możliwość i to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja sobie po prostu muszę też w głowie ułożyć układ, muszę go pamiętać. Bardzo dziękuję panu komendantowi, że mam taką możliwość. Panu komendantowi jednemu, drugiemu, mojemu panu naczelnikowi Andrzejowi. Bardzo dziękuję wszystkim i tak samo kolegom i koleżankom, którzy mnie wspierają.
4: Gratulujemy i oczywiście życzymy kolejnych sukcesów. Takim tanecznym krokiem wejdźmy. Wyjdźmy na dwór, na pole, jak kto woli, panie Łukaszu.
8: Nie, pan ja dzisiaj zdecydowanie wychodzę na dwór, bo przecież w Warszawie jestem, to gdzie mam wychodzić?
4: Ja na pole, tak? W Krakowie.
8: Ale proszę, różnice łączą także w RMF Classic. Za chwilę wyjdziemy na pole, na dwór, zerkniemy do pogody. Ja obiecuję, że jeszcze tak coś tanecznego dla pani policjant zagramy dzisiaj.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Ciemne chmury i deszcz rano miejscami mogą nam się przytrafić na Śląsku, w rejonie Trójmiasta i na Opolszczyźnie. Z kolei piękne słońce w centrum, na Mazurach. Pogodnie otwiera się nam czwartek, na zachodzie Polski też. Po południu przyjdzie do nas deszcz, ale opady, co ważne, nie będą intensywne. To raczej będą po prostu krótkie spotkania. Dziś do 23 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: 5 po 8. Jutro premiera w Polsce nowego serialu, który wywodzi się z uniwersum Yellowstone. Dziś o Ranchu Datonów po 9. Więcej dowiecie się ze Śniadania Mistrzów jeszcze przed premierą tego serialu. Dawid Muszyński z na ekranie.pl widział kolejne przygody bohaterów, których znacie z Yellowstone. No i o fenomenie tej serii nam opowie. Ale to nie jedyna premiera. Przed 9 zajrzymy do teatru, a będzie to spotkanie bardzo ważne o Hamlecie. Remek Brzyk i Paweł Demirski przygotowują premierowo Hamleta w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie.
10: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
8: I jeszcze przegląd prasy zaproponuję i śledztwo dotyczące nowego funduszu, który wart jest bardzo dużo pieniędzy. Śledztwo w Stanach. Śledzi je dla nas Lidia Krawczuk, o tym więcej za kilka chwil, a u nas teraz najpiękniejsza muzyka filmowa w roli głównej.

0: Na turniej tańca myślę, że fragment z pierwszej suity na orkiestrę jazzową Szostakowicza do walca by się spokojnie nadawał. 12 po 8 tymczasem.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Codziennie właściciela zmieniają co najmniej 3 polskie firmy. To jest wynik badania publikowanego dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Od 2020 roku rocznie przejmowanych jest ponad 1100 przedsiębiorstw, znacznie więcej niż wcześniej. Eksperci wskazują, że to przyspieszenie procesów przejęć to po pierwsze efekt pandemii, po drugie zmian sukcesyjnych w firmach rodzinnych oraz rosnącej roli nowych technologii, zwłaszcza AI. Najwięcej transakcji dotyczy handlu nieruchomości, budownictwa, finansów, energetyki, ochrony zdrowia, produkcji żywności i IT. No, spore widełki branżowe. Prognozy na ten rok zakładają ożywienie rynku fuzji i przejęć, czyli będzie się jeszcze w sprawie sporo działo. Pewnie dziennikarze będą się temu także ci prasowi przyglądać. To jeszcze dane związane z pracą, ale z innej strony, druga strona Wyborczej gazety i liczba, która zawsze mnie interesuje z tej gazety, 264 600. Tyle ofert pracy opublikowali pracodawcy w 5 największych portalach serwisowych, w serwisach rekrutacyjnych w naszym kraju w kwietniu tego roku i to jest o 2% mniej niż w marcu i to oznacza, że sytuacja jest stabilna. To jeszcze zaglądamy przedwakacyjnie, wiosennie do tygodnika Polityka, a tutaj pusta Wenecja. Proszę sobie wyobrazić pustą Wenecję, bez turystów. Bez mieszkańców. Jak odizolować miasto podnoszącego się poziomu morza? O tym dyskutują naukowcy, a Andrzej Hołdys w Polityce przedstawia kilka pomysłów. No, o czym myśleć jest, ponieważ większość Wenecji znajduje się 80-120 cm powyżej średniego poziomu wody, który w czasie przypływów najwyższych wzrasta nawet o metr, a jeśli mamy sztorm, no to ryzyko rośnie, powiedziałbym, lawinowo. Są pomysły różne na zapory, betonowe bariery, które mogą odciąć zatokę od morza. Co zmieniło się i zmienia się w samej lagunie po podniesieniu takich zasiek, takich betonowych barier? No to skład biologiczny, skład chemiczny, na to niektórzy mówią nie można pozwolić, dająca do myślenia opowieść o Wenecji, o jej przyszłości. Do znalezienia w najnowszej Polityce.

0: Muzyka z Sherlocka Holmesa, Hans Zimmer w śniadaniu mistrzów to za nami, a przed nami spotkanie z Amerykanami. Demokraci w amerykańskim kongresie zapowiadają śledztwo dotyczące nowego funduszu wartego niemal 1 800 000 000 dolarów. Powstał on w ramach ugody po pozwie Donalda Trumpa przeciwko IRS, amerykańskiemu urzędowi skarbowemu. Chodzi o pieniądze dla osób twierdzących, że padły ofiarą politycznie motywowanych działań wymiaru sprawiedliwości. Sprawie w Waszyngtonie specjalnie dla poranka RMF Classic przygląda się Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica Sporo wokół
2: funduszu przeniósł się już do kongresu w czasie przesłuchania pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Todda Blansha. Demokratyczny senator Chris Coons, zwracając się do niego, powiedział: czy kiedykolwiek zdarzyło się wcześniej, żeby urzędujący prezydent pozwał własny rząd na 10 miliardów dolarów, a następnie sam pokierował ugodą w tej sprawie i utworzeniem funduszu wypłat? Nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale jest wiele rzeczy, w których prezydent Trump jest pierwszy. Żaden prezydent nie został też oskarżony raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem czy osiem razy. Zgadza się, żaden prezydent nie został oskarżony. Czy zobowiąże się pan, że żadne pieniądze z tego funduszu nie trafią do darczyńców kampanii Donalda Trumpa? Nie zobowiązuję się do niczego poza tym, co zostało zapisane w samej ugodzie, odparł pełniący obowiązki prokuratora generalnego. Fundusz powstał w ramach ugody kończącej pozew Donalda Trumpa przeciwko IRS, czyli amerykańskiemu urzędowi skarbowemu. Trump domagał się 10 miliardów dolarów, twierdząc, że urząd nie zapobiegł ujawnieniu jego poufnych zeznań podatkowych. Kwestie dotyczące potencjalnych beneficjentów funduszu są jednym z głównych tematów sporu. Chodzi o to, że duże wypłaty mogliby otrzymać sojusznicy i zwolennicy Donalda Trumpa, w tym osoby oskarżone po wydarzeniach z 6 stycznia i szturmie na Kapitol. Dokumenty dotyczące funduszu przewidują, że o przyznaniu pieniędzy ma decydować 5-osobowy panel, powołany głównie przez prokuratora generalnego. Donald Trump będzie miał możliwość odrzucania kandydatów do tego gremium, a informacje dotyczące wypłat mają pozostać poufne. Demokraci zapowiadają, że jeśli odzyskają większość w Izbie Reprezentantów po wyborach, będą chcieli sprawdzić sposób działania funduszu i prześledzić, gdzie trafiają pieniądze.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Laputa, Podniebny Zamek, muzyka Joe Hisaishi. Już prawie 8:27, już prawie, bo mamy czwartek, a to jest ten czwartek. Ostatni dzień sesji pisemnych egzaminów maturalnych i sprawie przyjrzymy się szerzej w faktach o 8:30.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze. Orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
12: Rossmann. Po reklamie.

0: 8.31, fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa nam się o tej porze należą. Agnieszka Pietrzak.
1: W Warszawie pochowana zostanie dziś Stanisława Celińska. Uroczystości pogrzebowe rozpocznie msza o 11 w kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Pogrzeb natomiast o 13 na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Aktorka i wokalistka zmarła 12 maja, miała 79 lat. O 10 Senat ma wznowić obrady. Wczoraj tuż przed północą parlamentarzyści Izby Wyższej nie wyrazili zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ten czwartek jest ostatnim dniem sesji pisemnych egzaminów maturalnych. Dziś egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym oraz egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych, do których przystępują absolwenci klas dwujęzycznych. Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół lub klas dla mniejszości narodowych egzaminem obowiązkowym na poziomie podstawowym. Chętni mogą go także zdawać na poziomie rozszerzonym. Nadkomisarz Monika Guja-Stefańska, pełniąca służbę w pierwszym komisariacie policji w Krakowie wraz z tanecznym partnerem, kolejny raz wytańczyła najwyższe miejsca w międzynarodowych konkursach tańca towarzyskiego Dance Art Cup 2026 w Czechach oraz Exclusive Dance Festival we Włoszech.
2: Tańczę w systemie PROAM, czyli jest to taki system, gdzie profesjonalista, w tym przypadku u mnie partner z najwyższą klasą taneczną, uczy amatora, czyli jak gdyby uczy ucznia. I ta metoda jest metodą jak gdyby takiego szybkiej nauki.
1: Opisywała nadkomisarz Monika Guja-Stefańska. My szybko przechodzimy teraz do prognozy pogody, zatem Łukasz Wojtusik.
0: Słuchamy. Z faktami wrócimy do...
1: Punktualnie o 9:00 zapraszam.
0: Coraz przyjemniej nam się robi, 11 stopni w Zakopanem, 14 w Katowicach i Poznaniu, 15 w Warszawie, w większości kraju przyjemnie, wyjątek to Śląsk i Trójmiasto, tam rano jeszcze możliwe deszcze, nieduże, ale zawsze. Czwartek ze zmienną aurą po południu, może w różnych miejscach kraju po prostu trochę pokropić deszcz, ale ciepło będzie, do 23 stopni maksymalnie. Najcieplej, panie, panowie, będzie w Warszawie. Mówiła w faktach Agnieszka i opowiadała nam o Monice, pani nadkomisarz, która pełni służbę na komisariacie i która tańczy. A ja obiecałem taneczny utwór. No to bardzo proszę, mam nadzieję, że pani Monika by do Footloose zatańczyła, bo na przykład Agnieszka Pietrzak, to jestem przekonany, że tak by właśnie...
1: Jeśli biały walc, to proszę pana do tańca.
0: To lewa, prawa, patrz. Lewa, prawa. Lewa,
1: raz,
0: prawa. Raz,
1: raz, dwa, trzy, cztery.
0: To wtany w Śniadaniu Mistrzów. Najpiękniejsza muzyka filmowa i takie przygody.
1: Bioderka, widzę ten ruch.
0: No przecież się ruszam.

0: przyjemnie tanecznie się zrobiło, to z tańców przechodzimy do historii teatralnych. Kronika rozczarowania światem i sobą pisana przez ostatnich 30 lat w naszym kraju. To jest spektakl Mam coś w głębi nie do przedstawienia. Hamlet. I tak tą rzeczywistość przedstawioną w spektaklu opisują jego twórcy, Remek, Brzyki, Paweł Demirski. Ile będzie Szekspira w ich wersji Hamleta i czy Hamlet to sztuka przede wszystkim o buncie młodych? Oto Natalia Grzyszczyk zapytała autora tekstu do tego przedstawienia, Pawła Demirskiego.
1: Nie wiem, w ogóle tak mi się nie wydaje. Mi się wydaje, że to ustawienie hamletowskie, które jest w tej sztuce zapisane, ono jest takie dosyć mocarne, ono jest bardzo mocne. W pewnym sensie, czy Hamlet jest o buncie, to myślę, że to jest jakiś rodzaj jednej z wielu możliwych interpretacji, bo on trochę jest o buncie, a trochę nie jest o buncie tak naprawdę, bo tak jak nie wiem, na ile możemy wchodzić.
2: Wchodźmy.
1: Tak literalnie głęboko, ale no tak jak w pierwszym akcie Hamlet mówi o tym, że używa żałoby po zmarłym ojcu, po zabitym ojcu, jak się później okazuje, używa tej żałoby, żeby tak naprawdę wyrazić coś, co ma w środku od zawsze, to wydaje mi się, że ten bunt też jest taką pewną formą, pewnym konwenansem tak naprawdę, dla jakby wyjawienia pewnego niepokoju, który Hamlet ma. I to wydaje mi się jakoś ciekawe. Ale wydaje mi się, że w ogóle Hamlet jest taką sztuką, która ma tak mocne ustawienie, które rzeczywiście weszło w jakiś DNA takiej światowej kultury. Z trzeciej strony paradoksalnie, co ciekawe, że ja chyba nigdy nie widziałem przedstawienia na podstawie Hamleta, które było spełnione. Czyli, że jakby ten Hamlet jest taką jakąś pewną ideą chyba myślenia. To się świetnie czyta do pewnego momentu. W ogóle to jest dziwna sztuka też, bo ona ma takie jakby bardzo wyraźne części. Pierwszy akt Hamleta jest właściwie o żałobie. Potem jest trochę o teatrze, a potem to właściwie on się zamienia w taką komedię omyłek, trochę w taką farsę. Tak naprawdę gdzieś tam się czai taki zalążek farsy, zwłaszcza w finale, gdzie jest kwestia zatrutych ostrzy, pomyłki zatrutych ostrzy, a wcześniej pomyłki zatrutych pucharów. To jest absolutnie farsowe rozwiązanie. Znaczy właśnie chyba to nie jest takie do końca życie, tylko jest naprawdę jakby napisane w schemacie farsy. Przypominam też, że Hamleta w trudnym momencie ratują piraci, czyli to jest naprawdę taka, powiedziałbym, no taka sztuka, która się składa z różnych bardzo elementów. Ona jest, teraz byśmy pewnie powiedzieli, ona jest jakaś taka traszowa na swój sposób, mimo oczywiście takiej świadomości, że to jest taka poważna sztuka właśnie o młodym człowieku, który nie wie, czy być, czy nie być. No, to jest dziwna sztuka w ogóle, bardzo dziwna sztuka, natomiast to nasze przedstawienie, które teraz reżyseruje Remik Brzyk, no to ona jest tak naprawdę pewnym rodzaju parafrazą Hamleta. Właściwie w dużej mierze, znaczy to jest stuprocentowa parafraza. Myślę, że takiego Szekspira w tym naszym przedstawieniu to jest może 60 wersów.
0: No, dobrze. Będziemy czekać do soboty. Wtedy premiera Mam coś w głębi nie do przedstawienia Hamlet. Na deskach Narodowego Starego Teatru w Krakowie reżyseruje Remek Brzyk. Autorem tekstu jest Paweł Demirski, który będzie gościem sobotniej teatralnej audycji Café Classic, na którą to audycję i na spotkanie z teatrem zapraszam i ja, ale przede wszystkim Natalia Grzeszczyk, która nas przez Café Classic przeprowadzi.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic od kuchni.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Od jutra w kinach rządzić będą Grogu i Mandalorian. U nas tymczasem Slave to Love, Brian Ferry. Do kin warto się wybrać na przykład na Śląsku i na Opolszczyźnie. Niech moc po prostu będzie z kinami. Na Śląsku i Opolszczyźnie jest taki projekt, który połączy właśnie te dwa regiony kraju. W 16 kinach i 14 miastach województw śląskiego i opolskiego rozpocznie się jutro trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. Repertuar różnorodny od pokazu Niagary z Marilyn Monroe w kinie Kosmos w Katowicach przez projekcję filmu Genia o mieszkance Rudy Śląskiej w tamtejszej patrii. Organizatorzy zachęcają nie tylko do oglądania filmów, ale także do poznawania historii samych kin.
1: Chciałam, żeby właśnie widzowie też poczuli i zobaczyli, że są kina nie tylko w Katowicach, ale również w mniejszych miejscowościach. No i tak jak jeździmy do miast innych, tak, oglądać kościoły, zabytki, zwiedzać muzea, no to dlaczego by nie zobaczyć, czy tam jest kino, jak wygląda i zobaczyć w nim film.
0: Nie tylko kinematografia, ale także historia miejsc, które są dla kin bardzo ważne, które tworzą tą przestrzeń dla kinowej, filmowej opowieści. Mówiła o tym Urszula Biel, prezeska Śląskiego Towarzystwa Filmowego. Dni Śląskich Kin Studyjnych potrwają do 27 maja.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Piękny to jest temat. River flows in you i Ruma. Takie rzeczy zdarzają się w śniadaniu mistrzów wiosennie, choć tylko wiosennie. Agnieszka Pietrzek już z nami za chwilę. Kolejna porcja faktów. Co w faktach, Agnieszka?
1: A skoro to śniadanie, to będzie między innymi spożywanie na świeżym powietrzu.
2: Kupiłyśmy na pewno bardzo dobre jedzenie. Sobie tutaj jemy na ławeczce, korzystamy z świeżego powietrza, ładnej pogody. Więc no, same super po prostu chwile.
1: No i o tym sobie powiemy w faktach. RMF Classic o 9:00. Zapraszam.
3: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
3: Po reklamie.
0: Już po 9:00 czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Polska złoży wniosek o zawieszenie wykonywania wyroku zapłaty ponad 6 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. Jak wynika z ustaleń RMF FM, to najbardziej prawdopodobny scenariusz, który opracowuje rząd. Warszawa, przypomnę, od prawie 2 miesięcy czeka na formalne doręczenie decyzji belgijskiego sądu. Polska może złożyć apelację i wnioskować, by przez cały czas jej rozpatrywania nie trzeba było płacić. Według wiceminister Katarzyny Kacperczyk chodzi o ochronę pieniędzy na leczenie.
14: 6 miliardów to jest roczny koszt leków dla pacjentów, którzy leczą się na choroby nowotworowe, a my mamy bardzo rzadkie terapie,

0: przestańmy zamykać oczy na rzeczywistość, bo to nas będzie drogo kosztowało, jak słyszę te fantazje o tym, że nic się nie zmienia, nic się nie zmieni, co mam wrażenie, że ci ludzie, którzy tak mówią, od paru lat żyją na jakiejś innej planecie.
1: No ale przecież no, mamy oświadczenie, że jesteśmy najlepszym sojusznikiem, wzorcowym sojusznikiem. Poklepali nas Amerykanie
0: będziemy
1: po
0: mogli
1: plecach.
0: Powiesić je sobie w ramce na ścianie.
2: Komentował Adrian Zandberg w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Do Waszyngtonu z dyplomatyczną ofensywą polecieli wiceministrowi obrony narodowej. Cezary Tomczyk zapewniał, że w najbliższych tygodniach szczegóły w sprawie wojsk USA w Europie będą konsultowane z polskim rządem.
3: Z mojego punktu widzenia jest najważniejsze, że dokonaliśmy tego przełomu w postaci jasnego komunikatu, a po drugie, że nasi generałowie zostali włączeni w ten proces bezapelacyjnie na poziomie dowództwa Armii Stanów Zjednoczonych.
2: Według Tomczyka komunikaty Waszyngtonu w sprawie obecności wojskowej w Europie ewoluują w dobrym kierunku.
4: Fakty, opinie, komentarze.
2: W naszym internetowym informacyjnym radiu RMF24 za chwilę rozmowa o Chinach w ostatnich dniach odwiedzanych przez przywódców USA, a później Rosji, o czym informowały światowe media.
5: Russian President Vladimir Putin is in China for meetings with China's President Xi Jinping. Just days after President Trump wrapped up his visit to the country.
2: W ciągu kilku dni Pekin odwiedzili Donald Trump i Władimir Putin, dwaj przywódcy reprezentujący zupełnie inne grupy interesów. Czy to dowód na to, że Chiny stały się dziś kluczowym graczem globalnej polityki? Za kwadrans polecamy rozmowę z Radosławem Pyfelem, ekspertem Instytutu Sobieskiego. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl. Dla miłośników ciepła mamy doskonałe informacje. W przewidywaniach synoptyków na kolejne dni nie widać ochłodzenia. W końcu mamy ciepłą wiosnę. Już w tej chwili 18 stopni w Olsztynie.
6: Nareszcie. Jest wspaniale. Jest zielono, jest mięsiście. Dobrze spadł deszcz, który dał chyba życia trochę tej zieleni.
7: Wiosenne zapachy są niesamowite.
6: I ptaki, przed chwilą zwróciłam uwagę.
7: Śpiewały wspaniale, pachnie też idealnie.
6: No cieszymy się, że w końcu mamy wiosnę.
8: Przyszłyśmy, bo jesteśmy po ostatnich maturach i trzeba świętować.
7: Kupiłyśmy na pewno bardzo dobre jedzenie, sobie tutaj jemy na ławeczce, korzystamy z świeżego powietrza, ładnej pogody. Więc no, same super po prostu chwile.
2: Od 12 w tych super chwilach krótka przerwa, będą burze, ale o szczegółach pogodowych informuje w RMF Classic po faktach Łukasz Wojtusik. Zatem słuchamy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: W Rzeszowie... Nie, gdzie to było 18 stopni, Agnieszko?
2: Olsztyn.
10: W Olsztynie 18. No i tak właśnie chciałem z czymś porównać. Tak stoję sobie tutaj w studio RMF Classic w Warszawie, patrzę na termometr i też 18. No, no gdzie nie pojadę, to ciepło.
2: Do
10: Olsztyna trzeba by pojechać. Dobrze, 16 stopni w Łodzi, 14-15 w Katowicach, Szczecinie. Dziś maksymalnie do 23 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: I rzeczywiście po 12 zrobi się burzowo, trochę w centrum może popadać, ale burze głównie na zachodzie kraju. Przynajmniej na razie tak to wygląda. Że to, czym oddychamy, to tlen jest. Kto na to wpadł? Okazuje się, że tlen ojców miał wielu. Sprawdzę za chwilę, co wyjaśni nam profesor Ryszard Tadeusiewicz w sprawie tlenu, a skoro ja to sprawdzę, to wy też to sprawdzicie. Tutusa Hołdysa zapytam z kolei, gdzie trzyma wszystkie swoje winyle, a ta kolekcja jest naprawdę spora. No i dowiemy się też od niego, co on oczekuje dla nas dzisiaj po 18 między ścieżkami w RMF Classic, a po 9.30 o fenomenie uniwersum Yellowstone i o nowym serialu z tej serii Rancho Datonów opowie nam gość poranka Dawid Muszyński na ekranie PL.
4: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
10: 6 po 9 u nas The Artist.

0: Klasycznie zrobiło się w Śniadaniu Mistrzów, Jezioro Łabędzie, Piotr Czajkowski. Klasycznie w czwartki pojawia się u nas pan profesor. Bez niego w Śniadaniu Mistrzów jak bez powietrza, jak bez tlenu. I o tlenie dziś będzie miał dla nas opowieść.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Tlen jako substancja niezbędna do życia fascynował ludzi od bardzo dawna. Wiadomo było, że coś jest takiego w powietrzu, co jest niezbędne. Wiadomo było, że brak tego powoduje uduszenie się ludzi, uduszenie się zwierząt, nawet uduszenie się owadów, ale nikt tego tak do końca w tych takich bardzo wstępnych, empirycznych badaniach nie sformułował w sposób wyrazisty. Człowiekiem, który był pierwszym, który powiedział, że w powietrzu jest coś takiego życiodajnego, to był Michael Saint-Vinius. To był polski alchemik, który w 1604 roku w swoich pismach właśnie powiedział, że nie nazwał tego oczywiście tlenem, natomiast powiedział, że z jednym ze składników gazu, w którym oddychamy, jest ten gaz, który jest niezbędny do życia, do tego, żeby wszystko funkcjonowało, również niezbędny do palenia. Ten sam pomysł, a więc jak gdyby właśnie poprzez zdublowanie odkrycia, sformułował Karol Schelle, Szwed, który w 1771 roku, a więc po tym Saint-Viniusie, polskim alchemiku, właśnie też formułował koncepcję, ideę czegoś takiego, co musi być w powietrzu, bo jest niezbędne do tego, żeby drewno płonęło, a ludzie żeby mogli oddychać. Potem kolejnym takim znowuż odkrywcą, ale niezależnym odkrywcą był Joseph Priestley, który w 1774 roku też opisywał właściwości tego czegoś, co w powietrzu powinno być, a co obecnie nazywamy tlenem. Ale wreszcie, jak wiemy, prawdziwą koncepcję tlenu, dokładną charakterystykę tlenu sformułował w 1777 roku Antoine Lavoisier, francuski fizyk i chemik, o ogromnych zasługach. Zresztą właśnie odkrycie tlenu było jego kluczową zasługą. Ale wcześniej trzy inne osoby domyślały się, że coś takiego jak tlen musi po prostu istnieć.

0: Gabriel Jaret i temat ze Wzgórza Nadziei. To za nami w Śniadaniu Mistrzów, a w studio już Tytus Hołdys czwartkowo. Zanim opowiesz, Tytusie, poczekaj, co między ścieżkami u ciebie dzisiaj po 18, to zdrać, ponieważ wielu słuchaczy, a jeden z nich na pewno, wiesz który, na pewno nurtuje sprawa ważna. Czy jeszcze mieszczą ci się winyle w mieszkaniu? Ile masz płyt z najpiękniejszą muzyką filmową? Zdrać.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim. No właśnie jakiś czas temu przestały i jestem teraz na etapie remontowo-przeprowadzkowym. Sporo do zrobienia, ale przynajmniej będę miał miejsce na nowe płyty, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Obecnie tak zerkam teraz do aplikacji, w której trzymamy prawie cały swój katalog. Tych albumów jest 1454 sztuki, aczkolwiek zakładam, że kilku jeszcze sobie nie zapisałem. Pewnie zatem najlepszą odpowiedzią na twoje pytanie byłoby zdecydowanie za dużo.
0: Ten rodzaj przesytu, Tytusie, zdecydowanie próbuję i zdecydowanie mi się on podoba. Dzięki temu, między innymi, masz z czego wybierać. Co wybrałeś dla nas dziś na podróż między ścieżkami?
1: Ponieważ jutro w naszych kinach duża filmowa premiera, to właśnie od niej zaczniemy to spotkanie między ścieżkami. Mandalorian i Grogu, czyli najnowsza muzyka Ludwika Goransona, ale uwaga, to nie będzie jedyna Star Warsowa produkcja, po którą dziś w programie sięgniemy. Z kolei serialowo ta inna siostra Bennet, czyli taki bym powiedział spin-off Dumy i Uprzedzenia, która również w audycji wybrzmi, choć będzie to wersja serialowa, rok 1995 i produkcja telewizyjna z Colinem Firthem w roli głównej. Zajrzymy także na festiwal filmowy w Cannes, muzyka z produkcji, która otworzyła tegoroczną jego edycję. To oczywiście nie wszystko, zapraszam gorąco, startujemy jak zawsze, chwilę po godzinie 18.
0: Zapraszał Tytus Hołdys.
1: Do usłyszenia.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Na ranczo obiecałem, że się wybierzemy, no ale najpierw trzeba było trochę z klasyką się zaprzyjaźnić. Koncert na trąbkę de dur od pana Telemana. Na ranczo Datonów wybieramy się po 9:30, a wcześniej fakty, w nich będzie protest. Między innymi protest na kortach Rolanda Garrosa.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: 9.31, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Najwyższy czas na kolejną porcję faktów, które ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie w związku z zatrzymaniem trójki polskich uczestników flotylli Sumut zmierzającej z pomocą do Gazy. Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów, napisał Sikorski w mediach społecznościowych. W następnych faktach RMF Classic wrócimy do tej sprawy, wyjaśniając, o jakie konkretnie zachowania chodzi. Szefowie dyplomacji państw NATO spotkają się dziś i jutro w szwedzkim Helsingborgu, by przygotować lipcowy szczyt sojuszu w Ankarze. Głównymi tematami rozmów będą zwiększanie wydatków obronnych oraz wsparcie dla Ukrainy. Będzie to pierwsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO organizowane przez Szwecję od czasu jej przystąpienia do sojuszu w 2024 roku. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił, że przystąpienie tego kraju do Paktu Północnoatlantyckiego pokazuje, jak bardzo pogorszyło się środowisko bezpieczeństwa w Europie. Będzie protest na kortach Rolanda Garrosa. Czołowi tenisiści świata zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed francuskim Wielkim Szlemem do 15 minut w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych. Ten limit 15 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe. Dziesiątki najlepszych zawodników i zawodniczek domagają się wyższego udziału w przychodach generowanych przez 4 turnieje wielkoszlemowe, a także składek na świadczenia emerytalne i opiekę zdrowotną. Protest zapowiadany jest na piątek i na sobotę. W czwartek następne fakty RMF Classic o 10:00. Teraz ponownie Łukasz Wojtusik, spoglądający na pogodową mapę kraju.
0: Patrzę i się chyba nie dziwuję. Cieszę się, że tak ładnie nam się czwartek szykuje.
1: Pięknie rymuje.
0: Co nas pogodowo czeka jeszcze w tym tygodniu? Dziś po południu trochę przelotnych opadów, o których Agnieszka Pietrzak mówiła w faktach o poranku. Poza tym przejaśnienia i do 23 stopni. To jest bardzo przyjemna temperatura. Jutro pogodnie i również 23 stopnie. W sobotę też przyjemnie i o 1 stopień więcej. A w niedzielę, panie panowie, burzowo na zachodzie Polski nawet do 27 stopni. Już za chwilę na Rancho do Tonów. Wycieczka, serial oficjalnie od jutra, a dzisiaj o nim rozmowa. I w ogóle o uniwersum Yellowstone, ale zanim do tego dojdziemy, to pieśń nam się należy. Najlepsza z możliwych na czwartek. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble. Give a whistle.

0: Na tą przyjemniejszą stronę życia cały czas spoglądać. Proszę, taka rada, Eric Idle, żywot Briana według Monty Pythona. To za nami, a przed nami rancho.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: Serialowe rancho, ale nie to nasze, polskie, przaśne, piękne, kultowe w niektórych kręgach, ale Rancho Daytonów, serial od jutra na jednej z platform streamingowych, dobrze Państwu znanych, a z nami już dzisiaj Dawid Muszyński, redaktor naczelny na ekranie PL. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Ty już byłeś, widziałeś i ponoć nawet lubisz uniwersum Yellowstone.
2: Znaczy ja w ogóle lubię uniwersum Sheridana i nie tylko to zbudowane z Yellowstone, ale wydaje mi się, że ten scenarzysta naprawdę ma talent do tego, żeby przedstawiać nam fajne historie w pięknych miejscach. Mm-hmm. Niestety Rancho Daytonów nie jest przez niego pisane, jest tylko produkowane, ale jednak udało się tutaj utrzymać tego jego ducha, więc mamy piękne plenery, tym razem nie Montany, a Teksasu, świetnie napisanych bohaterów i o ile byłem bardzo sceptyczny po tym, jak obejrzałem Marshals, czyli inny spin-off Yellowstone, to tutaj udało się to dowieść.
0: Udało się dowieść, chociaż te pierwsze sceny otwierające pierwszy odcinek, to zdradzić Państwu możemy, żeby za dużo nie spoilerować, to jest takie klasyczne hitchcockowskie trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie.
2: Tak, no trzeba...
0: Znaczy, musi wydarzyć się katastrofa, żeby można było założyć nową ramę dla opowieści.
2: Tak, mieliśmy otworzyć nowy rozdział dla rodziny Daytonów, czyli dla Beth i Ripa. No i było trzeba ich w takim razie wyrwać z tej Montany, no bo tam to byłoby kontynuowanie tego samego, wszyscy ich znają, oni mają ugruntowaną pozycję jako rodzina, a było trzeba ich umieścić w mieście, gdzie nikt ich nie zna i gdzie nazwisko Dayton nie znaczy praktycznie nic. Więc przeniesiono ich do Teksasu, gdzie jest już rodzina podobna do Daytonów, która trzyma rękę na całym biznesie, których wszyscy się boją, którzy wszyscy... powiedzmy to na razie respektują. Dowiemy się później z jakich powodów, że to bardziej jest ze strachu niż z samego respektu.
0: Jasne.
2: Ale to teraz odwróciła się ta cała szala i to teraz Daytonowie są tym underdogiem, są tymi ludźmi, którzy muszą zaczynać od początku i muszą walczyć o każdy centymetr ziemi, a nie tymi, którzy mają wszelkie zasoby, mają policję za sobą, bo wystarczy, że pójść do szeryfa, tak, powiedzieć, hej, siema, proszę zrobić to, co ja chcę. Nie, oni tutaj są na drugim końcu kija.
0: From zero to hero, ale to, co jest w tym serialu też ważne i ciekawe, ja lubię takie w ogóle historie, przyglądam się im, patrząc na różne seriale, że powracają bardzo dla mnie ważne nazwiska aktorskie do opowieści serialowych i taką postacią, która wraca, jest Ed Harris, który...
2: Czy on wraca?
0: Znaczy dla mnie on wrócił jakoś w narracji. W Westworldzie
2: był, prawda? Jako czarny cowboy, więc widać, że ta stylistyka właśnie Teksasu bardzo mu leży.
0: Ale Westworld to jakieś 2018?
2: Nie, no to pierwszy sezon. Mieliśmy ich trzy, więc to nie jest tak, że on nam zniknął. Więc ja się bardzo cieszę, że te duże nazwiska zaczynają doceniać właśnie seriale i scenariusze dające możliwość rozwinięcia ich postaci, a nie ścinania cały czas dla tego czasu kinowego, że to nie może być więcej tam niż 2.30, prawda, więc z wielu scen trzeba rezygnować. Tutaj możemy wszystko rozbudować i widać, że oni na stare lata zaczynają znowu mieć radość z aktorstwa. Tak samo jest chociażby z Harrisonem Fordem, który też u Sheridana przecież zagrał.
0: Wrócimy jeszcze do Rancho Daytonów, a tylko taka ciekawostka, kiedy w zeszłym tygodniu w czasie Festiwalu Muzyki Filmowej rozmawiałem z bardzo różnymi ludźmi przed galą seriali, to wszyscy mówili, że najbardziej czekają na muzykę z Yellowstone, Brian Tyler, genialny temat, a do Rancho Daytonów też Brian Tyler temat napisał, to może zagrajmy Yellowstone?
1: Gość śniadania mistrzów.

0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w jednym Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Michael Bublé i Sway, taneczne fragmenty Śniadania Mistrzów dzisiaj, także obecne na ranczu. Mieliśmy wrócić, tak też robimy.
1: Gość Śniadania Mistrzów.
0: Cały czas z nami Red Nacz, czyli redaktor naczelny Dawid Muszyński na ekranie PL, a rozmawiamy o Ranczu do Tonów, które od jutra serial ze świata Yellowstone, chociaż tak naprawdę po tym świecie to opowieść Yellowstone i trochę off the record, czyli poza anteną zastanawialiśmy się nad tym, jak to się dzieje, że w Polsce to, co pokazuje nam Yellowstone i to, co pokazuje nam Sheridan i te kolejne rozpączkowane opowieści ciągle nas gdzieś kręcą. Jak myślisz?
2: Bo to jest taki serial typu slow burner, czyli on bardzo wolno się rozkręca i wciąga nas z każdą minutą bardziej do tego świata, gdzie my stajemy się częścią tego rancha, gdzie my wyjeżdżamy razem z Ripem i całą ekipą co rano, żeby te krowy paść, żeby budować kolejne ogrodzenia, które zostały zniszczone, żeby znaleźć wilki, które tam polują, bo właśnie jakaś krowa została pogryziona, więc jest nam pokazywane od kuchni życie prawdziwe kowboja. Nie takie już znaturalizowane przez nowe technologie, gdzie wszystko jest robione komputerowo. Nie, to jest ten stary dziki zachód, który my jako dzieciaki oglądaliśmy w westernach. I on dalej jest żywy, dalej jest piękny, a do tego sposób, w jaki to wszystko jest nakręcone z tymi widokami Montany, a teraz Teksasu, to po prostu człowiek siedzi i się zachwyca, ponieważ takich seriali już praktycznie nie ma. Wszystko jest robione na green screenach z efektami komputerowymi, a tutaj oni wszyscy wyjeżdżają. Przecież to rancho, na którym było kręcone jedna z akcji Yellowstone, gdzie uczono młodych kowboi jak tego fachu, to jest rancho, które Sheridan kupił i za bardzo duże pieniądze wynajmuje Paramountowi, czy tam wynajmował do tego, żeby kręcić następne produkcje na nim.
0: Bardzo mi się to podoba.
2: Zresztą krowy też są jego z tego, co wiadomo, i konie są jego, więc...
0: To jeszcze trochę o pomyśle wyjściowym powiedzmy i o tym, jak on właśnie pączkuje, bo też trzeba mieć potencjał w postaci. I Bet na przykład dla mnie jest taką postacią, która po prostu... No dobra, ja też, aktorka, która gra Bet, też tak gra, że ja mogę na nią patrzeć po prostu. Znaczy, ona ma w sobie jakiś rodzaj pięknego szaleństwa.
2: Tak, Kelly jest idealna w roli Beth, ale trzeba też powiedzieć, że to jest w tym serialu już troszkę inna postać.
0: Tak,
2: ponieważ
0: to też jest
2: ona
0: fajne.
2: Zamknęła kilka z rozdziałów. Mhm. Rozdział brata, rozdział ojca został zamknięty i ona teraz może oddychać pełną piersią i stać się matką dla swojej rodziny, taką, jaką zawsze chciała mieć, bo mają przecież tego adoptowanego syna, który przeszedł tutaj, nie został wygumkowany jak żona Casey'ego w Marshalls, tylko dalej jest to wszystko rozwijane i teraz będziemy mogli ją zobaczyć trochę w zupełnie innej roli, bo ona już nie jest właśnie bizneswoman, która ma za sobą ogromną fortunę, która ma za sobą wielką firmę. Ona tutaj ma małe rancho i musi zderzyć się z innymi gigantami.
0: No i Rancho Dattonów można obejrzeć bez oglądania Yellowstone.
2: Tak, tak zostało to skonstruowane, że wszystko jest tak napomknięte, że możemy spokojnie wejść w ten świat, nie znając poprzedniego, a może ten zachęci nas do tego, żebyśmy nadrobili zaległości.
0: No, o czym opowiadał Dawid Muszyński, redaktor naczelny na ekranie PL, a sprawa Dattonów, czyli Rancho Dattonów od jutra w streamingu.
1: Gość Śniadania Mistrzów.

0: pan Grieg na puentę śniadania mistrzów.
1: I pan Wojtusik.
0: No i pani Urzędowska i z plecaczkiem. I
1: z plecaczkiem. Jak widzisz, zdyszana nieco, bo plecak ciężki.
0: A w tym plecaku niespodzianki.
1: Niespodzianki.
0: Dla słuchaczy i słuchaczek.
1: I podróż na horyzoncie.
0: I to wszystko do 14:00. Ula Urzędowska z wami, a o 10:00 fakty i Agnieszka Pietrzak.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
1: Minęła 10:00, to jest RMF Classic, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak. Serge d'Affaires Izraela w Warszawie wezwany do ministra spraw zagranicznych. Radosław Sikorski polecił to w związku z zatrzymaniem trójki polskich uczestników flotyli Sumut zmierzającej z pomocą do Strefy Gazy. Polska dyplomacja chce przekazać wyrazy oburzenia oraz żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. W ten sam sposób szereg państw świata zareagowało na działania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Ben-Gewira, który machając izraelską flagą nad grupą klęczących ze skutymi rękami pojmanych członków flotylli, krzyczał: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Domagamy się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami, podkreślił w mediach społecznościowych wicepremier Radosław Sikorski. Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem, dodał szef polskiej dyplomacji. Polska oczekuje jak najszybszego wydania zgody na spotkania z zatrzymanymi. W ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się 428 osób.
2: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
1: U nas głosy po wizycie Putina w Chinach. Rosyjski przywódca bezskutecznie namawiał Xi Jinpinga do zawarcia umowy o budowę

0: nie przeforsował podpisania umowy o gazociągu Siła Syberii 2. To się nie udało. Chińczycy poczuli się chyba na tyle mocni, że tej umowy nie podpisali, a dyskusje między mocarstwami dynamicznie będą trwały dalej, bo Steve Witkoff teraz się wybiera do Moskwy, czyli tutaj Trump i jego administracja od razu bardzo szybko zareagowała w momencie, w którym Putin po wizycie Trumpa w Pekinie również się pojawił w Chinach. No to Amerykanie powiedzieli, to teraz my jedziemy do Moskwy. Więc to pokazuje, że te trzy mocarstwa rozmawiają ze sobą. Tak mniej więcej dzisiaj ta gra między mocarstwami wygląda. Czy na wiele ciekawych spotkań i rozmów.
1: Zauważał w rozmowie w Radiu RMF24 Radosław Pyfel, ekspert Instytutu Sobieskiego. Pod Tatrami remonty na całego. Drogowcy rozpoczęli m.in. naprawę drogi w kierunku Morskiego Oka. W Zakopanem zamknięta jest ulica Kasprusie, ale w najbliższych dniach problemów można spodziewać się także na kilku innych ulicach w centrum Zakopanego.
2: Rozpoczął się remont drogi na Bystrę, tam trwa frezowanie. Rozpocznie się remont ulicy Grunwaldzkiej, też będzie frezowana, wymieniana nakładka. Oczywiście kontynuujemy Kasprusie, ale też zaczynamy te mniejsze uliczki, Wojdyły, Galicówka. Remonty rozpoczynamy teraz. Chcemy zdążyć przed sezonem letnim, przed rozpoczęciem takiego intensywnego ruchu turystycznego letniego. Także mam nadzieję, że do końca czerwca te remonty wszystkie się skończą. Natomiast wszystkich bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, no bo te drogi już poprawić musimy.
1: To prośba od burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowicza. Od Urszuli Urzędowskiej już teraz w RMF Classic prognoza pogody, a ode mnie jeszcze zaproszenie na kolejne fakty punktualnie o 11.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Jesteśmy w obszarze podwyższonego ciśnienia. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Zachmurzenie umiarkowane, choć miejscami duże, możliwe przelotne opady deszczu. Po południu w centrum i na wschodzie miejscami burze. 17 stopni na Pomorzu, około 21 w centrum i 23 na wschodzie.
3: Autorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: 5:55, ścieżka dźwiękowa RMF Classic. Zaprasza, ruszamy po przygodę. Fragment 16 sonaty fortepianowej Mozarta, teraz w aranżacji na dwa fortepiany, to aranżacja Griega, przy fortepianach Marta Archerich i Piotr Anderszewski.

0: 11 minut po 10. Zapraszam do RMF Classic, a mam tutaj...
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: I z tym plecakiem ruszamy ścieżką dźwiękową po przygodę i po wygraną. W plecaku znajdą się rzeczy, po których poznacie, jaki jest cel dzisiejszej konkursowej podróży. Będę je zdradzać powolutku, a finał naszej zabawy o 13.30. Waszym zadaniem, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jest rozszyfrować cel podróży, a także napisać krótką polecajkę na wakacyjny wyjazd. Miejsce wspaniałe, inne okoliczności, które was zachwyciły i którymi chcielibyście się podzielić. A wszystkie szczegóły naszej zabawy na naszej stronie rmfclassic.pl. Zapraszam do zakładki zabawy Plecak pełen pomysłów. Codziennie do wygrania plecak, taki sam raz do samolotu, wypełniony przydatnymi gadżetami od RMF Classic. Zatem lecimy. Pierwsze podpowiedzi wkrótce, teraz Adele.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą, opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
1: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
7: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: Piano Odyseja to najnowszy album Atanasa Walkowa, kompozytora muzyki filmowej. Tu takie tytuły jak Król, Belfer czy Ostatnia Rodzina, multiinstrumentalisty i producenta. To interdyscyplinarny projekt, w którym fortepian staje się procesorem dla danych płynących prosto z kosmosu. Tu najnowsza technologia i improwizacja artysty przemieniają surowe dane z misji kosmicznych w muzykę, opowiada Atanas Walkow.
2: To są misje i z Europejskiej Agencji Kosmicznej, łączone misje z NASA, z japońskiej JAXY. W ogóle w kosmosie nie ma dźwięku, tego trzeba zacząć. Więc są pewnego rodzaju pomiarowe, tak naprawdę dane dźwiękowe, które generalnie czasem są trudne do odbioru. A dla mnie to był idealny materiał, żeby go stworzyć jako taką wykres fali, który wpuścić w ten algorytm. Do końca one nie są tak, można powiedzieć, atrakcyjne. Były dość czasem zaskakujące. To są jakieś na przykład, nie wiem, no, przeloty przez pierścienie Saturna, przeloty obok Ziemi. To są instrumenty, które przetwarzają jakby naukowe dane, to nie są dokładnie, to tak naprawdę sonikwikacja ich następuje w momencie, kiedy oni je zarejestrują. Ja jeszcze raz wytworzyłem na nich sonifikację w czasie rzeczywistym. Tylko triggerem, czyli tak naprawdę wyzwalaczem tych dźwięków, żeby złapać tonację i w ogóle je umiejscowić w jakimkolwiek tonalnym systemie, jakim, do którego ludzkość jest przyzwyczajona, to był fortepian. No bo fortepian jest dla mnie królem instrumentów i bardzo łatwo było jakby... Łatwo, no to też wymagało wielu prób, ale no to jest to projekt, który łączy, można powiedzieć, naprawdę naukę, sztukę i przede wszystkim improwizację oraz połączył mnie, można powiedzieć, z kosmosem.
1: Oto piano Odyseja Atanasa Walkowa. Ten projekt będzie miał swoją trasę koncertową jesienią.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach.
2: Najgłośniejsze seriale pod lupą.
1: Wszystko, czym żyje świat kina.
2: I dużo dobrej zabawy.
1: Nie ma takiego filmu.
3: W nadchodzącym odcinku spojrzymy sobie na polskie akcenty w Cannes.
4: Pogadamy też, czemu tak bardzo oburzyła nas nowa Helena Trojańska.
3: Na dużym ekranie wrócimy do uniwersum Gwiezdnych Wojen.
4: I zapytamy też, dlaczego powinniśmy zapamiętać Krzysztofa Piesiewicza.
3: Jacek Cygan.
4: Natalia Ryba.
2: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
5: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Zapraszam, ruszamy za kwadrans 11. Dużo muzyki czeka na ścieżce dźwiękowej, stawka większa niż życie. Muzyka Jerzego Matuszkiewicza, teraz nowość, piosenka z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, śpiewa Lady Gaga.

0: Jerzy Matuszkiewicz i muzyka z serialu Stawka Większa niż Życie, a to konkursowa zabawa RMF Classic, w której stawką jest wygrana i plecak, taki w sam raz do samolotu z niezbędnymi podczas wyjazdów gadżetami, ale z logo RMF Classic.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: A po tym, co do plecaka wrzucamy, zgadniecie, dokąd zmierzamy. Zabawa właśnie na tym polega, aby rozszyfrować miejsce, do którego się udajemy. Prosimy Was także o zaproponowanie Waszego odkrytego, ukochanego celu na wakacje. A co wrzucam do plecaka przed udaniem się do kraju zagadki? Koniecznie coś, co uchroni nas przed klątwą faraona, zwaną także zemstą faraona. I nie mam tu na myśli żadnych talizmanów, tylko lekarstwa.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Jeżeli macie pomysł, gdzie tym razem lecimy, to wpisujcie śmiało w formatki na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka naszej zabawy. Pamiętajcie o pytaniu numer 1 i o pytaniu numer 2, finał o 13:30. Szykujemy się na wakacje, a tymczasem fragment jesieni z czterech pór roku, Vivaldiego, Europa Galante i Fabio Biondi.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow, kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
12: Jest punktualnie 11 i czas na najważniejsze fakty, a te przygotowała Agnieszka Pietrzak.
13: Rozczarowujące tempo wzrostu naszych płac. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w kwietniu wyniosło 9530 zł brutto, co netto daje nieco ponad 6920 zł. I to jest najsłabszy wynik od ponad 5 lat. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Analitycy spodziewali się wyniku wyższego na poziomie 6%.
14: Śledzimy fakty.
13: Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska ma prawo oczekiwać od Stanów Zjednoczonych solidarności w polityce bezpieczeństwa i będzie o nią zabiegać. Solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy są obecni w systemie odstraszania i obrony. Tak mówił podczas konferencji w Tallinie, gdzie spotyka się ze swoim estońskim odpowiednikiem.
15: Wierzę, że decyzja prezydenta Trumpa mówiąca o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii. Takie oświadczenia zostały wygłoszone zarówno przez prezydenta, wiceprezydenta Vansa, jak i Pentagon po mojej rozmowie z Pittem Hegsethem zamieścił oświadczenie mówiące o naszych sojuszniczych działaniach. Jest teraz etap planowania, bo wiem, że wszyscy jesteście zainteresowani odpowiedzią na pytanie, kiedy ten transfer wojsk amerykańskich, kiedy to wstrzymanie transferu wojsk amerykańskich się zakończy i będzie docelowy plan rozmieszczenia. Na to musimy poczekać około 2 do 4 tygodni.
13: Tak deklarują planiści z dowództwa sił USA w Europie, tak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dostępność cyfrowa od obowiązku do standardu jakości to jeden z tematów poruszanych z okazji Światowego Dnia Świadomości Dostępności, który ma pokazać problemy osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych. W Faktach zaglądamy na warszawską Ochotę do Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Tam zakładając specjalny kombinezon można się przekonać, jak wygląda codzienne życie starszych ludzi.
7: Ja mam na przykład dla pani druczek z Poczty Polskiej. Ciekawe, jak pani pójdzie wypełniać.
14: Proszę stanąć jak do pajacyka, troszeczkę będzie mi łatwiej to założyć wtedy.
7: To wszystko, tak?
14: Tak. I muszę się przejść, no. Ale jakby pani chciała jednak tutaj...
16: Awizo mamy?
14: Tak, mamy awizo, tak.
7: Ja to słabo widzę. To jak mam to wypełnić, szanowna pani?
14: No właśnie. I tutaj trzeba liczyć teraz na serdeczność innych osób.
7: Bo ja w ogóle jestem w okularach chodzę, bo nie widzę.

0: Za pogody od Urszuli Urzędowskiej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Temperatura maksymalna 17 stopni maksymalnie na Pomorzu, około 20-22 na zachodzie i w centrum, 24, może trochę więcej maksymalnie na wschodzie, chłodniej nad morzem, możliwe przelotne opady deszczu, możliwe także burze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
3: Dzień dobry, nazywam się Robert Drińskiewicz.
4: Zbyszek Zamachowski.
5: Mariano Pania.
6: Janusz Gajos.
7: Michał Żubrowski.
8: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

11 minut po 11 i to była muzyka z serialu Paradise, a za chwileczkę, dzięki ścieżce dźwiękowej RMF Classic, będziemy na herbatce u Bridgertonów, bo dziś, 21 maja, świętujemy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Został ustanowiony przez ONZ w grudniu 2019 roku i oczywiście co kraj, to herbaciany obyczaj. W Chinach, uznawanych za kolebkę herbaty, ogromną wagę przywiązuje się do precyzji parzenia. Japonia uczyniła z picia herbaty sztukę kontemplacji. W Indiach króluje masala chai, aromatyczny napój gotowany z mlekiem, cukrem, z wyrazistymi przyprawami takimi jak kardamon, cynamon, imbir czy goździki. W Maroku ważnym elementem procesu parzenia jest wcześniejsze przepłukanie liści. No i oczywiście Wielka Brytania, w której herbata jest częścią narodowej tożsamości. Słynna afternoon tea w XIX wieku była formą posiłku lekkiego, podawanego między obiadem a późną kolacją. Z czasem zwyczaj ten przerodził się w elegancki rytuał. Dziś także jest elementem codziennych spotkań i odpoczynku. To co? Przerwa w pracy na herbatkę, a herbatka w towarzystwie Bridgertonów. Muzyka z serialu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
1: RMF Classic i prosta konkursowa wymiana plecak za plecak, czyli za rozszyfrowanie kraju na podstawie rzeczy, które wkładamy do naszego konkursowego plecaka. Zwyciężczyni bądź zwycięzca otrzymuje plecak od nas, taki idealny do samolotu, a w nim gadżety od RMF Classic, idealne na podróż. To tytułem wstępu, teraz wrzucam kolejne rzeczy do konkursowego plecaka. Zgadnijcie, gdzie lecimy. Przypomnę, że mamy już w tym plecaku coś na klątwę faraona, to teraz ubrania. Należy pamiętać, że to kraj muzułmański, więc lepiej nie odsłaniać ciała zbyt dużo, nie we wszystkich miejscach. Na pewno trzeba odpowiednio ubrać się, aby wejść do meczetu. Za to w hotelach i na plaży można czuć się raczej swobodnie. Poza nią lepiej pamiętać o zakrywaniu ramion, kolan. No i dla własnego bezpieczeństwa, ochrony przed słońcem, koniecznie nakrycie głowy i może przewiewne, długie spodnie, gdy ruszamy na pustynię. Zatem gdzie ruszamy? Konkursową ścieżką dźwiękową. Zlokalizujcie kraj, wpiszcie ten kraj w formularz na naszej stronie, a także zaproponujcie cel podróży innym słuchaczom RMF Classic. Za właściwą odpowiedź na pytanie numer 1 i atrakcyjny cel wakacyjny, zwycięzca bądź zwyciężczyni otrzyma wyżej wspomniany plecak z prezentami od RMF Classic na podróż. Zatem zapraszam, bo wszystko wpisujemy w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Teraz ruszamy ścieżką dźwiękową w nieco innym kierunku, otóż Śródziemie na horyzoncie. Władca Pierścieni, drużyna Pierścienia, muzyka Howard Shore.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. W sobotę po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: Reklama.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

To Allegro z koncertu skrzypcowego E-dur Jana Sebastiana Bacha. Na skrzypcach grał Gidon Kremer. Za 10 minut 12 RMF Classic, jak słychać i jak już mówiliśmy, między innymi w faktach, dziś Międzynarodowy Dzień Herbaty, ale także mniej znane święto, Dzień Odnawiania Znajomości. Co da się cudownie połączyć i przy herbatce można odnowić znajomość z kimś dawno niewidzianym, a w RMF Classic zawsze możecie odnowić znajomość z kimś dawno niesłyszanym, na przykład z Wiedźminem i to już przed 12, a później z Rodem Guinnessów, na przykład z Gladiatorem, czy bohaterami z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Zapraszam do RMF Classic. Nasze ścieżki dźwiękowe pełne są znajomych, rzekłabym nawet ziomków z dużego i małego ekranu. A teraz Prince i Purpurowy deszcz.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
3: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
0: Po reklamie.
7: Samo południe, RMF Classic i czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
8: Zatrzymane zostały dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach, na którego terenie w Oczku Wodnym wczoraj po południu utopił się niespełna 2-letni chłopczyk. Kobiety zatrzymane na 48 godzin nie zostały jeszcze przesłuchane, nie usłyszały zarzutów.
9: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
8: Mówiła prokurator Karolina Staros. Śledczy przesłuchali już kilku świadków i wciąż zbierają informacje m.in. dotyczące funkcjonowania żłobka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka informację o sytuacji czworga sędziów niezaprzysiężonych przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Według resortu Radosława Sikorskiego wybrane przez Sejm osoby są już sędziami. Prezes Bogdan Święczkowski uważa z kolei, że nie są, bo ta czwórka nie złożyła ślubowania w obecności Karola Nawrockiego, a Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma kompetencji do oceny legalności wyboru sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Zatem prawny pad trwa.
6: Postaw na fakty RMF Classic.
8: Bruce Springsteen pojawił się niespodziewanie w talk show The Late Show Stephena Colberta. Jestem tu wieczorem w ramach wsparcia dla Stephena, bo jesteś pierwszym facetem w Ameryce, który stracił swój program, bo mamy prezydenta, który nie potrafi znieść żartu. Dziś wieczorem ostatnie The Late Show ze Stephenem Colbertem, który często z uśmiechem wytykał błędy administracji Donalda Trumpa. Teraz CBS zawiesza flagowy program, twierdząc, że decyzja nie była w żaden sposób związana z wynikami programu, jego treścią ani innymi sprawami. A na koniec faktów w samo południe, uchodząca za pierwszą animowaną seksbombę w historii. Betty Boop, ikona amerykańskiej popkultury lat 30. XX wieku, pojawi się w pełnometrażowym filmie. W jej postać ma się wcielić teraz Quinta Branson. Gwiazda serialu Misja Podstawówka zaangażowała się w ten projekt również jako producentka. Zgodnie z zapowiedzią, osią filmu ma być historia powstania i ewolucji Betty Boop, widziana oczami jej twórcy Maxa Fleischera. Widzowie zobaczą, jak musiał balansować między artystyczną wizją a presją rynku, gdy Betty stanie się kulturalnym fenomenem. Słuchacze RMF Classic za chwilę dowiedzą się co nieco o pogodzie. Prognozę przedstawi Urszula Urzędowska, a fakty ode mnie wracają o 13:00. Zapraszam.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.

0: tak ścieżką dźwiękową prowadził nas Ramin Djawadi. Generalnie ścieżka dźwiękowa prowadzi do finału naszej zabawy. Plecak pełen pomysłów. Zajrzyjmy do tego plecaka, sprawdźmy, co tam już jest.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: Oprócz pomysłów na wakacyjne podróże, w plecaku znajdują się codziennie inne przedmioty, po których rozszyfrujecie, do jakiego kraju, a może miasta, różnie to bywa, udajemy się w danym dniu. Finał zabawy o 13.30 i przypominam, że należy rozszyfrować tę lokalizację, a także wskazać i atrakcyjnie opisać jakiś swój cel wakacyjnych podróży. A co my mamy w dzisiejszym plecaku? Tak jak już wspominałam, coś na zemstę faraona, między innymi przewiewne długie spodnie, które przydadzą się na pustyni. Trzeba mieć paszport, to podstawa, musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu. Wiza, to ważne, można ją kupić na lotnisku po przylocie, ale jeżeli zrobimy to wcześniej, to nie zapomnijmy o dołączeniu jej do paszportu. Polisa, czyli dowód ubezpieczenia. Ubezpieczenie medyczne w tym kraju to konieczność. Jeśli chodzi o tamtejszą walutę, czyli funt, to niektórzy radzą, aby nie kupować go w Polsce, lepiej zabrać ze sobą euro lub dolary i dokonać wymiany na miejscu. To gdzie ruszamy dzisiaj? Odpowiedzi proszę wpisać w formularz na naszej stronie i nie zapomnieć o odpowiedzi na pytanie numer 2. Podróżne plecaki od RMF Classic, sprawdzające się w samolocie i w każdych innych okolicznościach, z gadżetami, prezentami, z logo RMF Classic, czekają na zwyciężczynię bądź zwycięzcę. Przypominam, ważna jest odpowiedź na pytanie numer 1, ale też atrakcyjna, wakacyjna polecajka.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie kina oraz po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek wysłuchamy gorącej premiery, czyli wybrzmią tematy Ludwika Goransona do nowego tytułu ze świata Gwiezdnych Wojen, filmu Mandalorian i Grogu, choć nie będzie to tego dnia jedyna Star Warsowa propozycja. Do tego twórczość N. Chmielewski, czyli kompozytorki o polskich korzeniach, wizyta na festiwalu Walów Kan, a także pewna wyjątkowa muzyczna perełka. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.

Zapraszam do nas, otwieramy kolejne muzyczne komnaty w RMF Classic, muzyka dużego i małego ekranu. I już niebawem Jerzy Satanowski i ekstradycja. Marsjanie atakują, Tom Jones. Teraz fragment ścieżki dźwiękowej serialu Gorąca rywalizacja.

Marek Kondrat, bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy RMF Classic i bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.

0: Jerzy Satanowski, temat nałogowcy, muzyka z filmu Ekstradycja. Zapraszam do RMF Classic.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Kontynuujemy cykl, w którym poznajemy atrakcje turystyczne Wiednia. Dzisiaj Opera Wiedeńska. Pierwszy budynek opery został zbudowany w 1629 roku. Cesarz Józef II był wielkim mecenasem, miłośnikiem Mozarta i tworzył prężną kulturę operową. Z okazji uroczystego otwarcia budynku w 1869 roku wystawiono Don Giovanniego Mozarta. Ważną postacią dla opery wiedeńskiej jest Gustav Mahler, który kierował tą instytucją i zrewolucjonizował teatr swoimi wizjonerskimi produkcjami. A jeśli wy chcecie osobiście odwiedzić Wiedeń, mamy dla was konkurs Przygoda po wiedeńsku. Do wygrania przejazd pociągiem Erste Wiedeński i kilkudniowy pobyt w stolicy Austrii. Podczas podróży pociągiem Erste Wiedeński czekać was będzie mnóstwo atrakcji, koncerty, warsztaty kulinarne i spotkania z wyjątkowymi gośćmi. Wystarczy, że napiszecie nam jedną rzecz, którą chcecie zobaczyć w Wiedniu, a ten City Break w Wiedniu może być wasz. Szczegóły na rmfclassic.pl.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
0: Do Wiednia ruszymy też ścieżką dźwiękową RMF Classic. Oto fragment piątej symfonii Ludwika van Beethovena, najmłodszego z trzech klasyków wiedeńskich.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pionierzy naszej kinematografii, kultowe dobranocki i Polacy, którzy współtworzyli potęgę przemysłu filmowego.
2: Twórcy urodzeni na ziemiach polskich w dużej mierze przyczyni się do tego, że Hollywood stało się tym ośrodkiem, z którym no, do dziś kojarzymy kino.
1: Kino Polonia. Już w sobotę o 10.30 w RMF Classic. Prezentuje Dariusz Stańczuk.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
1: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lato w Half Price.

0: Great Brands. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.

RMF Classic, a to był muzyczny świat Gladiatora. Za 11 minut 13, za moment u nas fragment baletu Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa, Orkiestra Konserhebał i Myung-un Chang. Teraz szybki rzut oka i ucha na to, co mamy w plecaku konkursowym. Plecak pełen pomysłów, finał już niebawem o 13.30, a po przedmiotach, które do plecaka wrzuciliśmy, rozpoznacie, do jakiego kraju się udajemy. Wspominałam już o paszporcie, o wizie, o przewiewnych, długich spodniach, które sprawdzą się na pustyni, o czymś, co załagodzi ewentualną zemstę faraona. Teraz wrzuciłabym do plecaka coś symbolicznego. Byłaby to powieść Bolesława Prusa, ale nie ta, o której teraz głośno, która jest ekranizowana w formie serialu i filmu, ale o innej, równie wspaniałej i wyjątkowej, została ukończona. Akurat mamy maj, w maju w 1895 roku. Wcześniej była publikowana w odcinkach w tygodniku ilustrowanym od października 1895 roku. Tytuł tej powieści naprowadzi Was na właściwy trop. Zatem gdzie dziś konkursowo lecimy? Odpowiedzi wpisujcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. I opiszcie tak oryginalnie, atrakcyjnie, aby przesądzić o wygranej, o waszym celu podróży. To w ramach inspiracji dla innych słuchaczek i słuchaczy RMF Classic. Dobra odpowiedź na pytanie numer 1. Ciekawa inspiracja to zwycięstwo o 13.30 i plecak pełen gadżetów od RMF Classic. Plecak, który sprawdzi się i w samolocie, i w każdej podróży. rmfclassic.pl, tam zapraszam.

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Niskie ceny są codziennie.

0: A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To jest RMF Classic, minęła 13, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir powinien mieć zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej w związku ze swoimi działaniami i dlatego szef polskiej dyplomacji zwraca się do MSWiA z wnioskiem o podjęcie stosownych działań. A poinformował o tym rzecznik MSZ Maciej Wiewiór po spotkaniu, na które Radosław Sikorski wezwał Szarsze Dafer w Izraela w Warszawie.
3: To była bardzo krótka rozmowa, 10-15 minut. My przedstawiliśmy nasze stanowisko, nasze wyrazy oburzenia, że nie może być zgody na takie traktowanie polskich obywateli. Wskażę Państwu, że minister Ben-Gwir to nie jest pierwsze takie zdarzenie związane z jego zachowaniem. To nie jest pierwsza jego decyzja, która się odbija tak szerokim echem. Na tę decyzję ministra Sikorskiego bardzo wiele innych czynników, innych zachowań, wypowiedzi ministra rządu izraelskiego wpłynęła.
2: Przypomnę, wczoraj izraelski minister bezpieczeństwa narodowego opublikował nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymywanych aktywistów Global Sumut Flotilla. Pokazano tam m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Rzecznik MSZ poinformował też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez Izraelczyków na wodach międzynarodowych jest już w drodze na lotnisko, z którego odlecą do Turcji i jeszcze dziś oboje będą wolni.
4: RMF Classic. Znamy fakty.
2: Wpadka prezesa internetowego kantoru cinkciarz.pl. Marcin P., szef firmy, której klienci mieli stracić nawet 125 milionów złotych, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Teraz oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie ekstradycji do Polski. Marcin P. jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę i pranie brudnych pieniędzy pochodzących ze świata przestępczego. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania, a także polskimi listami gończymi. Maksymalne ceny paliw od jutra o kilka groszy w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 48 groszy, zatem o 2 grosze mniej niż dziś. Większy 6-groszowy spadek dotyczy oleju napędowego. Od północy litr diesla będzie kosztował 6,91. To ostatni dzień pisemnych matur. W pełni jest zatem sezon na wycieczki szkolne młodszych uczniów. Widać to choćby w Krakowie. Nasz reporter Maciej Sołtys rozmawiał z nastoletnimi turystami pod Wzgórzem Wawelskim. Co w planach wizyty w Grodzie Kraka?
5: Wawel. Będziemy chodzić po mieście, no i różne rzeczy zwiedzać.
6: Potem jedziemy do hotelu na noc i następny dzień, jak będziemy wracać, jedziemy do Auschwitz.
7: Skąd przyjechaliście?
8: Ze Świętego, koło Przemyśla, Podkarpackie. Będziemy zwiedzać rynek, zamek na Wawelu.
7: Widzieliście smoka?
8: Tak.
7: Ział ogniem?
8: Tak, właśnie ział.
2: To oczywiście jedna z wielu atrakcji. W naszych planach zmiana prowadzącego fakty RMF Classic. Od 14 będzie je prezentował Grzegorz Jasiński. Niezmiennie po naszych informacjach prognoza pogody. Antena wraca zatem do Uli Urzędowskiej. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: zachmurzenie, ale małe.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: RMF Classic. Gra jak z nut.
3: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
4: Tu Jerzy Rogiewicz.
5: Tu Paweł Lucewicz. Z tej strony Łukasz Lucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Niech moc będzie z nami, a jeśli jej trochę brakuje, to mocy przybywaj. 12 minut po 13, RMF Classic i na ścieżce dźwiękowej John Williams, Gwiezdne Wojny, Imperium kontratakuje. Natomiast walki gwiazd muzyki filmowej, dużego i małego ekranu możecie obserwować na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce listy przebojów muzyki filmowej i podczas niedzielnego notowania, które rozpoczyna się o 18. Jak wygląda obecnie czołówka tego starcia gigantów muzyki filmowej? Pierwsze miejsce Ennio Morricone, Cinema Paradiso, drugie miejsce John Powell i muzyka z filmu Jak wydresować smoka, miejsce trzecie Hans Zimmer, Duna, część druga. Zerknijcie, jak kształtuje się cała pierwsza dwudziestka, jest tam sporo nowości i głosujcie. Głosujcie za pośrednictwem naszej strony rmfclassic.pl, ponieważ to wy decydujecie, jak wygląda lista i jak układa się ta konstelacja gwiazd muzyki filmowej. Ale pamiętajcie, proszę, że oprócz pierwszej dwudziestki jest też przebogata poczekalnia i w tej poczekalni wiele tematów i piosenek filmowych. Na przykład między innymi ta kompozycja. To temat tytułowy serialu Ród Guinnessów. Znajdziecie w poczekalni. Jeśli wam się spodoba, to wrzućcie kilka głosów. Kto wie, być może ten temat wróci do pierwszej dwudziestki.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach.
2: Najgłośniejsze seriale pod lupą.
1: Wszystko, czym żyje świat kina.
2: I dużo dobrej zabawy.
1: Nie ma takiego filmu.
3: W nadchodzącym odcinku spojrzymy sobie na polskie akcenty w Cannes.
4: Pogadamy też, czemu tak bardzo oburzyła nas nowa Helena Trojańska.
3: Na dużym ekranie wrócimy do uniwersum Gwiezdnych Wojen.
4: I zapytamy też, dlaczego powinniśmy zapamiętać Krzysztofa Piesiewicza.
3: Jacek Cygan.
4: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
5: Reklama.
6: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfclassic.pl.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
18: 24,39.
17: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

0: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
1: Już dotarliśmy do Egiptu, a to jest finał tej edycji konkursowej zabawy do Egiptu dziś. Wybraliśmy się, co można było rozpoznać chociażby po lekarstwach na klątwę Faraona, przewiewnych długich spodniach na pustynię, czy powieści Bolesława Prusa wrzuconych do wakacyjnego plecaka. Natomiast bardzo ważne jest to, aby odpowiedzieć atrakcyjnie, intrygująco na drugie pytanie. Z pierwszym pytaniem niemal wszyscy sobie doskonale poradzili. Drugie pytanie, zadanie to wakacyjna, oryginalna polecajka i tutaj zwycięstwo należy się panu Krzysztofowi, który zaproponował wycieczkę. No dobrze, wyjaśnijmy za chwilę.
2: Halo, halo.
1: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Ula Urzędowska, RMF Classic. Czy nie przeszkadzam?
2: Dzień dobry, nie, zupełnie nie.
1: Panie Krzysztofie, jaka pogoda w Toruniu?
2: Świetna, jest piękne lato już.
1: Aha, do tego pięknego lata dokładam plecak pełen pomysłów i prezentów od RMF Classic. Jest pan zwycięzcą dzisiejszej edycji naszej konkursowej zabawy. Bardzo mi się spodobało, nam wszystkim, panie Krzysztofie, że pan, jako mieszkaniec Torunia, zaproponował wyprawę, która niejako wykracza poza kulę ziemską. Proszę zainspirować słuchaczy RMF Classic swoim zwycięskim pomysłem.
2: Tak, chodzi o to, że już 12 sierpnia w tym roku doczekamy się zaćmienia słońca całkowitego w Europie, w Hiszpanii, i z tego powodu warto tam się wybrać. Pas będzie przebiegał no tak troszkę na północ od Barcelony, gdzieś tam Saragossa, Bilbao, także warto te miejsca pojechać, bo to pierwsze zaćmienie od 27 lat. Poprzednie było na Węgrzech w 99, tam widziałem to po raz pierwszy, a tu będzie właśnie znowu okazja wybrać się i planujemy rodzinnie.
1: Słyszę, że jest pan doskonale w ten temat wkręcony i uprawia pan taką turystykę kosmiczną, nazwijmy to tak.
2: No jest to oczywiście dobry pretekst, a nawiasem mówiąc to drugie, czyli 27 rok, kolejne wakacje, to Egipt. Czyli
1: no właśnie, nasz zwycięski Egipt, tak.
2: Dzisiejszą zagadką będzie na drodze zaćmienia jeszcze dłuższego, prawie 6 minut, to będzie najdłuższe zaćmienie całkowite w XXI wieku, także też no koniecznie trzeba będzie się tam wybrać.
1: Pięknie dziękuję. Plecak niebawem zapakujemy i przywędruję do pana i z pewnością zdąży pan jeszcze użyć go podczas swojej tegorocznej wyprawy.
2: Oczywiście.
1: Za słońcem.
2: Bardzo się przyda.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Proszę pozdrowić Mikołaja Kopernika.
2: Dziękuję pięknie. Dziękuję.
1: Zwycięstwo w pełni zasłużone. Panie Krzysztofie, raz jeszcze serdeczne gratulacje. Kolejna wyprawa tropem przedmiotów wrzucanych do plecaka jutro ruszy po godzinie 10.
0: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
1: A na finał dzisiejszej wyprawy do Egiptu spójrzmy mumii w bandaże. Mumia powraca, muzyka Alan Silvestri.

0: reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie.

Legenda numer 6, Cis-moll z opusu 59 Antonina Dworzaka, budapesztańska orkiestra festiwalowa, którą prowadził Iwan Fischer. A my dotarliśmy do konkursowego celu, to był Egipt. Konkursowa zagadka rozwiązana, ciąg dalszy nastąpi jutro po godzinie 10. A teraz otwieramy Wydział i Pałac Kultury RMF Classic zaraz po 14. Co, gdzie, kiedy, kulturalnie. Powiedzą Natalia Grzeszczyk i Dariusz Stańczuk. Ja dziękuję. Do usłyszenia. To muzyka z filmu Sny o pociągach.

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
5: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze. Orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Jest 14. Grzegorz Jasiński i najświeższe fakty w RMF Classic.
16: Przepisy dotyczące środków przymusu bezpośredniego wymagają zmiany, zwracają uwagę policyjni związkowcy. Ich zdaniem obecne prawo w wielu sytuacjach wiąże funkcjonariuszom ręce. Co według mundurowych powinno się zmienić?
17: Przepisy, zdaniem związkowców, powinny zostać doprecyzowane w taki sposób, żeby policjanci nie bali się używać środków przymusu bezpośredniego. Jak mówi mi młodszy aspirant Jacek Łukasik z Policyjnej Solidarności, dziś nawet całkowicie zasadne użycie pałki czy gazu może skończyć się dla funkcjonariusza poważnymi konsekwencjami, nawet wtedy, gdy policjant zostanie później uniewinniony.
18: Często się kończy na zasadzie takiej, jeżeli jest postawiony zarzut policjantowi, zaczyna być gorąco wobec policjanta. Często komendanci idą drogą na skróty, czyli zwalniają na ważny interes służby i mówią, to już nie jest policjant.
17: Propozycja zmian trafiła już do Sejmowej Komisji Petycji i do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Resort ma przyjrzeć się propozycjom policjantów.
16: Z policjantami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Polacy, którzy zostali zatrzymani przez izraelską armię na wodach międzynarodowych, gdy płynęli z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków ze Strefy Gazy, są już w drodze do kraju.
19: Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji. I to będzie przez Turcję.
16: Poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Jak doprecyzował, chodzi o dwoje obywateli naszego kraju, choć w polskiej delegacji były trzy osoby.
13: Popołudniowe fakty RMF Classic.
16: Kamienica się przechyla, pojawiają się nowe pęknięcia. Mieszkańcy budynku przy ulicy Mielczarskiego 26 w Łodzi żyją w strachu. Tarcza drążąca tunel przeszła pod tym domem prawie 3 lata temu i ma ruszyć w przyszłym roku. Wtedy zdaniem mieszkańców uszkodzeń w kamienicy będzie jeszcze więcej.
0: Bo być może za chwilę będzie tak, że ona runie, tak jak inne kamienice, i my również zostaniemy bez dachu nad głową.
13: Jak ruszy tarcza dalej, to i pewno będą dalsze szkody w mieszkaniach. Podnoszą nam czynsze, nie wiadomo za co, za to, że niby się standard mi się polepszył, a ja mam coraz gorsze warunki mieszkaniowe w domu.
16: Zauważają pani Karolina i pan Krzysztof, którzy mieszkają na pierwszym piętrze. Mówią też, że nikt się ich problemami nie interesuje, nie naprawia uszkodzeń. Jedynie 2 tygodnie temu na parterze zostały zamontowane klamry, które mają śledzić, czy pęknięcia na ścianach się nie powiększają. Maturzyści zakończyli już swój maraton, ale przed uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych ostatnia prosta, by poprawić oceny. Został na to miesiąc.
14: Wchodząc dzisiaj na elektroniczny dziennik, żeby zobaczyć plan lekcji, zauważyłem niestety jedną świecącą ocenę. No i niestety na jednej się nie skończyło, bo jest ich niestety o wiele więcej.
20: A świecąca ocena co oznacza?
14: 1.
20: Idziesz do nauczyciela i o co prosisz?
21: O wsparcie, o to, żeby na pewno mnie jakoś podciągnął. No i reszta to w moich rękach. I
20: nauczyciele chętnie podchodzą do tego, żeby poprawiać na sam koniec oceny?
21: Raczej tak. Zazwyczaj raczej są chętni.
20: A jak u ciebie sytuacja?
21: U mnie też jest dobrze, tylko trochę z niemieckim krucho, ale tak to jest okej. Okay.
20: Czyli rozumiem, że przed tobą rozmowa z nauczycielem, nauczycielką.
21: Tak, ładne oczka i się jakoś to zrobi. Będzie ładnie, będzie fajnie.
16: Uczniów liceum w Mazurskim Węgorzewie rozmową wspierał nasz reporter Piotr Bułakowski.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: W Polsce dziś przelotne opady deszczu, a w centrum i na wschodzie także burze. Najwięcej deszczu w centrum i na północy kraju. Temperatura już maksymalna od 17 na Pomorzu w rejonach podgórskich, przez 21 na zachodzie i w centrum, do 24 tu najcieplej na wschodzie, najbardziej rzeźko nad morzem, tu maksymalnie 13-14 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.

0: Nonsensum, substancja, z której bierze się ludzka kreatywność, znika z atmosfery. Profesor T. Allend odkrywa, iż na wyspach nonsensu może substancję nonsensum odkryć i na nowo dać ją ludzkości. Porywa jednak profesora bezwzględny Skurcz i Byk. Na ratunek profesorowi wyruszają Tytus, Romek i Atomek. Lecą wannolotem w niebezpieczną podróż. Tak rysuje się fabuła pełnometrażowej animacji na bazie komiksów Henryka Jerzego Chmielewskiego, nawiązująca wizualnie do dwudziestowiecznej sztuki ilustracji. 75-minutowa animacja w reżyserii Christophera Russa, Tytus, Romek i Atomek, już promuje się w sieci zabawnym teaserem. Daty premiery filmu jeszcze nie ujawniono, niemniej jednak czekamy.
1: Wydział Kultury RMF Classic.
0: News w sprawie Tytusa, Romka i Atomka na początek pełnego kulturalnych anonsów czwartkowego popołudnia. Wydział Kultury i dziś do 18:00 Dariusz Stańczuk. Zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Ta płyta została nagrana w 1966 roku, a wydana rok później. Nigdy nie była słuchana. Wciąż w oryginalnej folii. A ciekawa niezwykle, więc ją dla Państwa i dla siebie rozpakuję. To bisy jednego z najsłynniejszych dyrygentów XX wieku, Karla Munsingera. A że bisy to ciekawy świat, to i o nim opowiem.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: W przestrzeni łódzkiego EC1 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej mieści się Kino Polonia, wystawa o ponad 130-letniej polskiej kinematografii od jej prapoczątków po współczesność. W ramach naszego radiowego cyklu Kino Polonia zwiedzamy najciekawsze strefy tej wystawy. Zaczęliśmy od Kazimierza Pruszyńskiego, który braci Lumière nawet wyprzedził w eksperymentach z pierwszymi urządzeniami do filmowania. Mówiliśmy już o Hollywood, o polskich filmowcach tworzących potęgę Hollywoodu. Była opowieść o Andrzeju Wajdzie, o Pułkownikach, czyli filmach odrzucanych przez PRL-owską cenzurę. Byliśmy także w strefie na cześć polskich seriali. W najbliższą sobotę opowieść o tak zwanych wieczorynkach, czyli pokazywanych kiedyś w telewizji kultowych polskich animacjach dla dzieci. Czas sobota 10:30, miejsce zbiórki RMF Classic. Zapraszam do słuchania i oglądania także na rmfclassic.pl. Kino Polonia.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki za auto.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: Minęła 15, Grzegorz Jasiński i najświeższe w RMF Classic fakty.
12: Polska z dystansem reaguje na propozycję kanclerza Niemiec w sprawie nowej roli Ukrainy. To kreatywny pomysł, ale sprawdzamy, czy zgodny z traktatami Unii Europejskiej. Tak skomentował w rozmowie z naszą brukselską dziennikarką wysoki rangą polski dyplomata. Szef niemieckiego rządu zaproponował, by przyznać Ukrainie nowy status członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Umożliwiałby on zasiadanie Kijowowi praktycznie we wszystkich instytucjach wspólnoty, choć bez prawa głosu. Jak rozumieć polską odpowiedź?
13: To oznacza, że Polska ma do tej propozycji spory dystans. W świecie dyplomacji określenie kreatywny pomysł sugeruje rozwiązanie niekonwencjonalne i ryzykowne, wykraczające poza przyjęte standardy. Innymi słowy, Warszawa obawia się, że propozycja Merca to próba stworzenia dla Ukrainy wiecznej poczekalni, statusu, który da Kijowowi prestiż, ale w praktyce może na długo zablokować drogę do pełnego członkostwa w Unii. Natomiast zapowiedź badania zgodności z traktatami to jasny sygnał wątpliwości prawnych. Polska popiera wejście Ukrainy do Unii, ale nie zgadza się na drogę na skróty, która mogłaby stworzyć niebezpieczny precedens i naruszyć polskie interesy narodowe.
12: Relacjonuje z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino. Ryzyko zarażenia się hantawirusem w Polsce jest bliskie zeru. Tak zapewniali w czasie specjalnej debaty w Radiu RMF 24 przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ognisko hantawirusa pojawiło się na wycieczkowcu, który płynął z Argentyny do Holandii. Tam wykryto 8 zakażeń, zmarły 3 osoby. W Polsce nie ma dziś ani jednej osoby zakażonej hantawirusem, który pojawił się na statku. 4 osoby są tylko pod nadzorem sanepidu. Wszyscy są zdrowi.
14: Nadzór dotyczy osób, które nie mają objawów. To są osoby, które zetknęły się nawet zupełnie przypadkiem z osobą podejrzaną o zakażenie.
12: Rzecznik sanepidu Marek Waszczewski uspokaja, że w planach nie ma żadnych dodatkowych procedur sanitarnych.
14: My tutaj w Polsce śpimy spokojnie, nie obawiamy się żadnych dodatkowych ruchów.
12: Na wycieczkowcu, na którym wykryto ognisko hantawirusa w Rotterdamie, jest cały czas Polak, kapitan, który na ląd zejdzie najwcześniej jutro. Kwarantannę przejdzie albo w Holandii, albo w Polsce. Decyzja powinna zapaść niebawem.
7: RMF Classic. Znamy fakty.
12: Nasza tenisistka Maja Chwalińska po raz pierwszy zagra w głównym wielkoszlemowym French Open. Polka w ostatniej rundzie kwalifikacji pokonała Holenderkę Susan Lammens 7-6, 7-5. Paryski turniej rozpoczyna się w niedzielę. Prócz Chwalińskiej zobaczymy w nim 5 polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, 4-krotną zwyciężczynię turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Na stadionie w Zabrzu podpisano umowę sprzedaży Górnika. Klub od miasta za niespełna 4 miliony złotych kupił Łukasz Podolski, obecnie wciąż piłkarz zabrzańskiego klubu. w Zabrzu wierzą, że dla Górnika będzie to nowe otwarcie.
15: Bardzo się cieszymy, bardzo. Jesteśmy za Lukasem.
16: Można być z takim właścicielem spokojnym o przyszłość klubu.
15: Na pewno, bardziej niż teraz.
17: Pan Lukas to poukłada jak trzeba, wie jak zarządzać pieniędzmi, biznesem. Jest stąd, jest takim, że tak powiem, żabolem z krwi i kości, w cudzysłowie. Tak naprawdę na papierze wszystko się zgadza.
18: Ja chodzę na Górnik 5 lat. Te zmiany były różne. Właścicieli też. Ten sezon pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, tak? Jest szansa, drugie miejsce, eliminacja Ligi Mistrzów. Z tego są pieniądze. Puchar Polski przede wszystkim.
16: Czyli w przyszłym sezonie tylko na mistrza czekać.
18: Spokojnie. Ja myślę, że to powoli idzie. Najpierw trzeba przejąć, uporządkować.
16: Jest to szansa na powrót wielkiego Górnika, myśli pan?
19: Musi być. Był wielki, będzie wielki.
12: Z pełnymi wiary i nadziei kibicami Górnika przed stadionem w Zabrzu rozmawiał Wojciech Marczyk. Nowy właściciel ma w Górnika w ciągu najbliższych kilku lat zainwestować ponad 12 milionów złotych.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Niż znad Skandynawii i umiarkowanie ciepłe powietrze polarne morskie działają na pogodę w Polsce. Przelotne deszcze, burze, do tego w centrum i na wschodzie. Maksymalnie 17 na Pomorzu i w rejonach podgórskich. Na zachodzie i w centrum do 21 stopni. Do 24 najcieplej na wschodzie. Nad morzem temperatura w przedziale 11-14 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
21: RMF Classic inspiruje.
22: Tu Aga Zarian.
23: Igor Herbut.
24: Grzegorz Markowski.
25: Tu Kasia.
26: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
25: Słuchacie RMF Classic.
26: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Nad morze, bez wyjeżdżania z Wrocławia, będzie można się wybrać w Narodowym Forum Muzyki. Pieśni Morza. Pod takim hasłem odbędzie się kolejne spotkanie chóru Melomana NFM. To chór, który zaprasza osoby lubiące śpiewać, podśpiewywać, nucić. Nie trzeba umieć czytać nut, a nie być na każdej próbie. Wiek także nie gra roli. Chórzyści spędzają wspaniale czas, śpiewając, odrywają się od codziennych obowiązków i trosk. Dzieci, młodzież i rozśpiewani do rośli. Najbliższe spotkanie chóru Melomana w piątek o 17 w sali Czerwonej NFM. A teraz, przed nadchodzącym Dniem Dziecka, specjalny anons.
2: 31 maja. Tę datę warto zapamiętać, ponieważ Narodowe Forum Muzyki tego dnia zmieni się w prawdziwe Królestwo Najmłodszych. Z okazji Dnia Dziecka cały budynek wypełnią rodzinne wydarzenia, koncerty oraz inne muzyczne atrakcje, a jednym z najważniejszych punktów programu będzie finał Leo Festiwalu Piotruś i Wilk Bajka Symfoniczna, który rozpocznie się o godzinie 11. Publiczność usłyszy muzykę pełną wyobraźni, humoru i przygód. Nasz koncert otworzą trzy utwory z cyklu Zagrajmy w muzykę, które Jan Krutul napisał specjalnie na zamówienie Narodowego Forum Muzyki. Chór Dziewczęcy i Chór Chłopięcy NFM wraz z NFM Orkiestrą Leopoldiną pod batutą Małgorzaty Podzielny wykonają pełną kolorów i energii muzyczną opowieść, która idealnie wpisuje się w atmosferę dziecięcego świata. Następnie w drugiej części programu zabrzmi wykonywany przez NFM Orkiestrę Leopoldiną nasz tytułowy Piotruś i Wilk Sergiusza Prokofiewa. Jest to jedna z najsłynniejszych bajek symfonicznych w historii muzyki. W rolę narratora tego dnia wcieli się Zbigniew Zamachowski. To koncert dla dzieci od 6 roku życia, ale gwarantujemy, zachwyci on także i starszą publikę. Dlatego już teraz zapraszam Państwa. 31 maja, godzina 11, Narodowe Forum Muzyki. Barbara Olech, menadżer chóru chłopięcego i chóru dziewczęcego NFM.
1: To wszystko dla dzieci w ostatnią w tym roku majową niedzielę. Dorosłym polecamy jeszcze koncert solistów NFM Orkiestry Leopoldinum i wyłonionych w konkursie studentów Akademii Muzycznych utwory Bedřicha Smetany, Antonina Dworzaka i Arnolda Schönberga w koncercie Opowieść międzypokoleniowa 28 maja w NFM. Uwaga, mamy dla Was podwójne bilety na to wydarzenie. Piszcie teraz redakcja@rmfclassic.pl.
0: Wydział Kultury RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie kina oraz po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek wysłuchamy gorącej premiery, czyli wybrzmią tematy Ludwika Goransona do nowego tytułu ze świata Gwiezdnych Wojen, filmu Mandalorian i Grogu, choć nie będzie to tego dnia jedyna Star Warsowa propozycja. Do tego twórczość N. Chmielewski, czyli kompozytorki o polskich korzeniach, wizyta na festiwalu Walów Kan, a także pewna wyjątkowa muzyczna perełka. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
5: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
6: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Po reklamie.

0: Elien A. Madziar, Wiwat Węgrzy, słynna Polka Johanna Strausa, syna na Wydziale Kultury w RMF Classic. Liczy się dla niej nie tylko to, co jej goście osiągnęli, ale przede wszystkim to, kim są. Takie znane, cenione osoby zaprasza na rozmowy w RMF Classic Kajach. Na kanale YouTube RMF Classic jest już dostępny kolejny odcinek podcastu Kajach zaprasza. W ostatnią sobotę gościnią Kaj była wyjątkowa psycholożka, felietonistka i piosenkarka Kasia Miller. Posłuchajcie, o czym między innymi toczyła się rozmowa.
1: Powiem ci, że naprawdę te wspomnienia o mamie były dla mnie bardzo przykre. I jest moje mi przykro, bardzo. Że masz takie doświadczenia.
2: Słuchaj, teraz no od lat przecież jestem w ogóle, wiesz...
1: A może sprawie. Mama była zagubiona? Nigdy nie pomyślałaś o tym?
2: Jak cię palnę? No. Jak jej nie pomyślałaś? Ja świetnie wiem, jak, co ona miała i dlaczego.
1: A mimo to masz taki żal?
2: No przecież to nie ma nic do siebie.
1: Tak.
2: Ja ją absolutnie rozumiem, ja ją kocham, ja ją myślę, że zresztą...
1: Chyba tego chciałam, to chciałam usłyszeć.
2: Oczywiście, to już dawno, wiesz, nie mam żadnego problemu, ja o tym mówię, ponieważ to jest bardzo ważne dla kobiet. Wiesz, ile kobiet ma kłopot ze swoją matką.
1: Wiem, że to jest bardzo trudna relacja.
2: Dla dziewczyn jest tak ważne, że ja to mówię.
1: Dobrze.
2: Dla dziewczyn w różnym wieku i w ogóle mi za to dziękują, ponieważ nasze społeczeństwo umówiło się ze sobą, że każda mamusia kocha swoje dziecko, no to jest tak żywotną nieprawdą i tak smutną nieprawdą. Ja bym była przeszczęśliwym człowiekiem.
1: Dla mnie strasznie
2: szczególnie smutno. Terapeutką, jakby każda mamusia kochała swoje dziecko, bo ja bym nie musiała pracować.
0: Cała rozmowa Kai z Kasią Miller dostępna jest na YouTube RMF Classic. Kolejny odcinek cyklu Kajach zaprasza w sobotę o 10 na YouTube, natomiast na antenie RMF Classic o godzinie 11. Kajach gościć będzie Kasię Wodecką. Zapraszamy. Heaven for Everyone, hit grupy Queen. Za chwilę u nas, już teraz w kinie RMF Classic, powrót siedmiu wspaniałych.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku najpoczytniejszy polski pisarz Remigiusz Mróz w poranku opowie o swojej najnowszej powieści. Zajrzymy też nad morze. Tam szykuje się ważne operowe święto.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
6: Rossmann.
0: Po reklamie.

sonaty Vivaldiego i Prokofiewa. Muzyka z filmu Butch Cassidy i Sundance Kid to jeszcze przed 16 u nas. RMF Classic, Wydział Kultury. Dariusz Stańczuk, zapraszam. Już teraz w naszym kinie Diabeł ubiera się u Prady z drugiej części tej filmowej opowieści. Temat Teodora Shapiro.

0: Filmowy temat Berta Bacharacha i w naszym kinie Butch Cassidy i Sundance Kid. Bridgertonowie od 4 sezonów rozgrzewają widzów pewnej platformy. Co więcej, temat ten nie stygnie. Bridgertonowe romanse, historyczne stroje, łamanie tabu i elektryzująca muzyka. Wszystko to powróci w 5 już sezonie. Sercowe rozterki dotkną Francesce Bridgerton, która, jak czytamy, po stracie ukochanego męża Johna, wróci do branży małżeńskiej. Ale kiedy kuzynka Johna, Michaela, wraca do Londynu, by zająć się posiadłością Kilmartinów, skomplikowane uczucia Fran sprawią, iż będzie się zastanawiać, czy trzymać się pragmatycznych planów, czy może podążyć za swoimi wewnętrznymi pasjami. Taki queerowy romans czeka fanów Bridgertonów w 5 sezonie. Ten sezon ma zadebiutować już w przyszłym roku.
1: Wydział Kultury RMF Classic.
0: U nas już teraz Wiosna według Antonia Vivaldiego.

0: reklama.
1: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
13: Punktualnie 16 w RMF Classic. Najświeższe fakty. Grzegorz Jasiński.
14: W koalicji rządowej narasta spór w sprawie wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ludowcy nie odpuszczają i namawiają pozostałych partnerów do głosowania na Mateusza Szpytmę, obecnego wiceprezesa IPN, rekomendowanego przez kolegium Instytutu. Nie ma szans na porozumienie w koalicji?
15: Oficjalnie żadna ze stron nie chce odpuszczać. Koalicja Obywatelska, Lewica i Klub Centrum mówią podobnie. Mateusz Szpytma odpowiada za czystki kadrowe w IPN i jego upolitycznianie. Wskazują też na miażdżący raport NIK o niegospodarności Instytutu. Ludowcy i część posłów Polski 2050 cenią Szpytmę za dorobek naukowy, wiedzę historyczną i świetne przygotowanie merytoryczne. Ich opinię wspiera opozycja. Razem z PiS i Konfederacją mieliby w Sejmie większość. To miało zirytować premiera. Tydzień temu w ostatniej chwili punkt dotyczący głosowania na prezesa IPN zdjęto z porządku obrad. O skreślenie apelowali ludowcy. Powiedzieli, że potrzebują 2 tygodni na przekonanie koalicjantów. Teraz słyszę, że zaczyna się gra na czas, bo nawet jeśli uzbiera się większość dla Szpytmy w Sejmie, to i tak przepadnie on w Senacie, a zgoda Izby Wyższej jest konieczna przy wyborze prezesa IPN. Nieoficjalnie słyszę, że nie wszyscy nawet w PSL chcą umierać za Szpytmę, a i sam PSL w ostateczności się wycofa, by nie drażnić premiera.
14: Informuje nasz dziennikarz Michał Radkowski. Szef MSWiA Marcin Kierwiński polecił wszcząć formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Taki wniosek złożył szef MSZ Radosław Sikorski. Na opublikowanych nagraniach widać, jak Ben-Gwir szydzi z zatrzymanych aktywistów flotylii płynącej z pomocą dla Strefy Gazy. Nagranie spotkało się z krytyką wielu państw.
5: RMF Classic.
0: Poznaj fakty.
14: W Krakowie trwa Kopernikus Festiwal, jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń popularyzujących naukę. Tegorocznym tematem festiwalu jest złożoność. I dziś wieczorem wykład wygłosi specjalista od złożoności, profesor David Krakauer z Santa Fe Institute.
5: And I'll give people an insight into the origin of the field in the 19th century.
14: Opowiem o pochodzeniu tej dziedziny w XIX wieku podczas rewolucji przemysłowej, kiedy to wszystkie kluczowe koncepcje połączyły się, tworząc to, co później stało się nauką o złożoności. W drugiej części wyjaśnię, czym różni się ona od znanych powszechnie dyscyplin nauki, takich jak fizyka, chemia i biologia. Opowiem wreszcie o obecnej sytuacji, kiedy uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja wydają się rywalizować z ludzkim umysłem w rozumieniu świata przyrody i tego, co to naprawdę dla nas oznacza. Wykłady i rozmowy festiwalu można śledzić na bieżąco w internecie, na YouTubie. Od rana alpakoterapia, potem dmuchane zamki, wieczorem koncerty na Łasztowni. To plan studentów Politechniki Morskiej w Szczecinie na tegoroczne juwenalia.
16: Tam festiwal kół naukowych, tutaj grill jest i co tam jeszcze?
17: Widziałam, że tam dmuchane zamki nawet, tak?
16: I piano party będzie na parkingu.
18: Mogą spotkać się z alpakami na żywo, mogą wejść do zagrody. Mają także dmuchańce, byka rodeo, są konkursy międzywydziałowe.
19: Była cała wielka akcja właśnie z alpakami, z dmuchańcami. Pójdziemy sobie na koncerty, no i w sumie codziennie będziemy chodzić.
17: Czekacie na jakieś koncerty najbardziej?
19: Chyba Mysłowic najbardziej. Właśnie sobotę jest taka chillerska.
14: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Szczecińskie juwenalia to 3 dni koncertów. Dziś zagrają Dawid Kwiatkowski, zespół Wideo i Golec Orkiestra.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: W Polsce dziś umiarkowanie ciepłe powietrze i umiarkowanie pogodnie, można by rzec. Przelotne deszcze, a w centrum i na wschodzie także zagrzmieć może. Uważajcie, maksymalnie 16 na Pomorzu i w rejonach podgórskich, do 20 na zachodzie i w centrum. 13 najcieplej nad morzem to temperatura nadmorska i na wschodzie do 23 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
21: RMF Classic. Błyszczy gwiazdami.
22: This is Gustavo Santaolalla.
23: Hi, I'm Robbie Williams.
24: Alberto Iglesias.
25: Salute. Hello to all my Polish friends.
26: Oh, and I am Antonio Banderas.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: W Operze Krakowskiej ważna premiera w reżyserii Giorgia Amadii, ostatnia operetka Johanna Straussa, Syna Wiedeńska, Krew. Kongres Wiedeński, dawny porządek.

0: wracają europejscy monarchowie, nie próżnują też tańczące walca i flirtujące trzy pary głównych protagonistów. Nad krakowskim spektaklem Wiedeńska krew kierownictwo muzyczne objął maestro Jacek Boniecki.
1: Tutaj mamy do czynienia z dziełem, które tak naprawdę skonstruowane było przez otoczenie Straussa.
2: Począwszy od uwertury, która też była dokonstruowana od nowa.
1: Tak, rzeczywiście, ale duch i partytura, i struktura muzyczna, faktura przede wszystkim, i sposób instrumentacji jest dokładnie oryginalna i to jest to piękno, które się wydobywa. I zobaczmy, tyle lat to istnieje i ta muzyka cieszy ucho.
0: Premierowy pokaz operetki Johanna Straussa, syna Wiedeńska krew, już jutro w Operze Krakowskiej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach.
2: Najgłośniejsze seriale pod lupą.
1: Wszystko, czym żyje świat kina.
2: I dużo dobrej zabawy.
1: Nie ma takiego filmu.
3: W nadchodzącym odcinku spojrzymy sobie na polskie akcenty w Cannes.
4: Pogadamy też, czemu tak bardzo oburzyła nas nowa Helena Trojańska.
3: Na dużym ekranie wrócimy do uniwersum Gwiezdnych Wojen.
4: I zapytamy też, dlaczego powinniśmy zapamiętać Krzysztofa Piesiewicza.
3: Jacek Cygan.
4: Natalia Ryba.
2: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
5: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Po reklamie.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Klasyczny fortepian jako procesor dla danych płynących prosto z otchłani Układu Słonecznego. Takie rzeczy dzieją się w projekcie Atanasa Walkowa Piano Odyseja. Dzięki współpracy z Markiem McCaffreyan, wybitnym astronomem, założycielem Space Rocks, Atanas Walkow uzyskał dane z najważniejszych misji kosmicznych agencji i te dane na płycie Piano Odyseja przetwarza.
2: To nie jest takie jeden do jeden puszczanie tych brzmień, tylko że jest to pewnego rodzaju interakcja z tym, z ich pracą naukową, poprzez jeszcze właśnie żywą materię, jakąś z fortepian i improwizację. A misje to były bardzo różne, od misji Rosetta właśnie, File, czyli lądowanie na komecie. Mieliśmy też pierścienie Saturna, czyli fale plazmy z wnętrza pierścień Saturna, czy sonda przelatywała przez pierścień Saturna i badała jakieś fale plazmowe. Misja Cluster, magnetyczna pieś Ziemi, to tak oni nazywają to potocznie, bo to jest takie spokojne pole magnetyczne i zorze. Misja JUICE, przelot obok Ziemi, fale bliskiego takiego spotkania, można powiedzieć, z tymi falami, które my generujemy. Więc jest dużo tych fal, które one w przestrzeni są i specjalnymi narzędziami oni je mierzą.
1: Preparowany fortepian i sonifikacje w czasie rzeczywistym przez algorytmy transferu tonalnego. Piano Odyseja Atanasa Walkowa. Gdzie można tych kosmicznych dźwięków posłuchać? Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl. Piano Odyseja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Patent żeglarski?
3: Mam, kocham morze, kocham pływać, kocham wolność, coś mam z tą wolnością, rzeczywiście, może ojciec miał to na scenie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z Kasią Wodecką.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.

Anna i Król oraz Metroland. Te filmy wraz z muzyką w naszym radiowym kinie już za chwil parę. Tu RMF Classic, Wydział Kultury, Dariusz Stańczuk, zapraszam. Lana Del Rey wyśpiewa temat First Light. To muzyka z komputerowej gry 007 First Light.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Jest jak współczesna wersja brzydkiego kaczątka. Inny, a więc wyśmiewany i odrzucany. Toto, kolorowa, ptakopodobna istota, jest bohaterem nowego spektaklu opery na zamku w Szczecinie. Bajka muzyczna dla dzieci i całych rodzin. Toto to opowieść o odwadze i przeciwstawianiu się niesprawiedliwości, o tolerancji, o sile przyjaźni. Wzruszająca historia napisana przez Ernesta Bryla i Małgorzatę Goraj z piękną muzyką Marka Sarta. Toto to spektakl z udziałem chóru i orkiestry opery na zamku. W setną rocznicę urodzin kompozytora Marka Sarta Toto w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego premierę mieć będzie w operze na zamku w Szczecinie 30 maja.
0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: U nas już teraz norweski Everyman Per Gynt i muzyka, którą na bazie tekstu Ibsena skomponował Edvard Grieg.

0: Reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
14: Już 17, Grzegorz Jasiński i fakty RMF Classic.
15: Ścigany przez polską prokuraturę prezes serwisu cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych na jednym z poligonów wojskowych. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Marcin P. jest podejrzany o oszustwo na szkodę ponad 5000 klientów. Zatrzymania dokonać mieli funkcjonariusze US Marshals przy współpracy z Federalnym Biurem Śledczym oraz policjantami z łowców cieni Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Głównej. Marcin P. wpadł

Tom Cykwer i temat z filmu Atlas chmur na Wydziale Kultury RMF Classic. Twórca oscarowego filmu Brutalista Brady Corbett przygotowuje kolejny film i już zaprasza aktorów Michael Fassbender, Kate Blanchett

0: i Selena Gomez mają wystąpić w filmie pod tytułem X-Rated. Fabuła jest na razie tajemnicą. Akcja X-Rated ma rozgrywać się głównie w latach 70. ubiegłego wieku, choć historia ma sięgać też do XIX stulecia i do naszej współczesności. X-Rated ma też wymykać się klasycznym klasyfikacjom gatunkowym. Na dalsze wieści czekamy.
1: Wydział Kultury RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie kina oraz po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek wysłuchamy gorącej premiery, czyli wybrzmią tematy Ludwika Goransona do nowego tytułu ze świata Gwiezdnych Wojen, filmu Mandalorian i Grogu, choć nie będzie to tego dnia jedyna Star Warsowa propozycja. Do tego twórczość N. Chmielewski, czyli kompozytorki o polskich korzeniach, wizyta na festiwalu Walów Kan, a także pewna wyjątkowa muzyczna perełka. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
5: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
6: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Po reklamie.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Fani musicalu czekają na polską premierę Upiora w operze w monumentalnej arenowej odsłonie. O dziele Andrew Lloyda Webbera, które debiutowało 40 lat temu, mówi koordynatorka produkcji w Polsce Joanna Ernest.
2: Jest to taki najbardziej rozpoznawalny tytuł musicalowy, graniczący z operą ze względu nie tylko na słowo opera w tytule, ale także właśnie ze względu na, jak Andrew Lloyd Webber w swoich biografiach mówi, takim hołdzie poniekąd w stronę opery. 40 lat później uważam w dalszym ciągu jest aktualny. Historia Upiora, historia Christine rezonuje z nami.
1: The Phantom of the Opera w jubileuszu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku najpoczytniejszy polski pisarz Remigiusz Mróz w poranku opowie o swojej

0: najnowszej powieści, zajrzymy też nad morze. Tam szykuje się ważne operowe święto.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7 w RMF Classic.
2: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
3: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.

będzie Paganini, będzie Holst, będzie także Elvis Presley. To wszystko już za chwilę na Wydziale Kultury RMF Classic. Teraz Daniel Pemberton z tematem Amaze. To muzyka z filmu Projekt Hail Mary.

0: Marzec 1972 roku. Elvis Presley nagrywa tę wersję utworu Always on My Mind kilka tygodni po separacji z żoną. Ballada pojawia się na stronie B singla Separate Ways i zaraz zyskuje w USA ta epka status złotej płyty. Taki złoty Elvisowy akcent na finał magazynu Wydział Kultury. Dariusz Stańczuk, dziękuję za spotkanie. Za chwilę Tytus Hołdys z naręczem ulubionych filmowych ścieżek, a wcześniej o 18:00 nasz pasaż ekonomiczny. Słuchacie RMF Classic.
1: Wydział Kultury RMF Classic.

0: reklama.
1: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie.
3: Już 18:00, pora na pasaż ekonomiczny. Michał Zieliński.
4: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
5: Dzień dobry. Przeciętne wynagrodzenie w kwietniu mierzone przez GUS wyniosło nieco ponad 9,5 tysiąca złotych. Było wyższe niż rok wcześniej o 5,4%, a prognozy wskazywały na 6%. To i tak niezłe tempo. Problem w tym, że blokada cieśniny Ormus poprzez droższe paliwa ożywiła nam inflację. Realny wzrost płac, czyli podwyżka minus inflacja, spadł przez to do 2% w skali roku. Tym samym jest najniższy od ponad 2,5 roku. Inflacja nie omija kopert wręczanych na ślub i komunię, można tak powiedzieć, bo sumy wręczane z tych okazji rosną. Z różnych badań wynika, że para przynosi w tym sezonie ślubnym sumę niespełna 1000 zł. Przeważnie przedział od 500 do 1200. Bliska rodzina i świadkowie wręczają najczęściej od 1000 do 3000. Prezent na komunię to zwykle 500 zł, rzadko przekracza 1000, bywa też sporo niższy. Ekonomista profesor Martin Dahl z Uczelni Łazarskiego mówi, że pomimo szybkiego wzrostu zamożności i zmian w stylu życia Polaków, zwyczaj pokazania się przy takiej okazji za sprawą prezentu pozostaje trwały, bo wyrasta z historii ubogiego społeczeństwa.
6: I takie pozostałości, przyzwyczajeń, czy rytuałów, które wynikają chociażby z większego lub mniejszego ubóstwa, one są obecne w różnych kulturach. One są w nas, one widać, to pokazuje tylko, jak głęboko to jest zakorzenione i że kultury my nie zmieniamy tak z dnia na dzień, bo nam się na przykład sytuacja materialna poprawiła. Wymaga często pokoleń, dekad, żeby pewne zjawisko jakieś ulegało przeformowaniu i to dotyczy wielu aspektów naszej konsumpcji, naszego funkcjonowania. To już na przykład widać na przykładzie wesel, że część osób wybiera raczej skromniejszą formułę, ale powiązaną z jakimś ciekawym doświadczeniem, chociażby z wyjazdem, co też jeszcze kilka dekad temu było raczej nie do pomyślenia, bo to była okazja, żeby zaprosić jak największą ilość osób i do takiego hucznego świętowania.
5: Warto dodać, że wielu Polaków przyznaje w badaniach, iż zdarza się nie korzystać im z zaproszeń na ślub czy komunię w celu uniknięcia kosztów.
4: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

Emocje po tegorocznym festiwalu muzyki filmowej w Krakowie powoli opadają. To było piękne wydarzenie, cudowni goście, no i te jakże magiczne koncerty od wieczoru z polską muzyką filmową przez spotkanie z twórczością Jamesa Newtona Howarda, aż po międzynarodową galę seriali, na której to wybrzmiała na koniec suita łącząca serialowe uniwersum Star Wars. Zaś jutro do naszych kin wchodzi najnowszy pełnometrażowy film z tego właśnie świata, ze świata Gwiezdnych Wojen, czyli obraz Mandalorian i Grogu. Przy okazji też i filmowa odsłona serialu. Zatem to dzisiejsze spotkanie między ścieżkami. Rozpoczynamy od dźwięków z tej produkcji. Dobry wieczór, kłaniam się nisko, Tytus Hołdys. Mandalorian i Grogu to kino przygodowe, autorem muzyki, tak jak i przy serialu. Jest tu trzykrotny już zdobywca Oscara, a dopiero przecież 41-letni Ludwig Göransson. Posłuchajmy proszę kolejnych tematów z tej najnowszej gwiezdnowojennej produkcji, w tym również i motywu głównego, to motyw znany nam dobrze już z serialu, ale tak delikatnie tutaj został on przearanżowany na wersję filmową.

Mandalorian i Grogu, najnowsza produkcja ze świata Gwiezdnych Wojen. Ten tytuł już od jutra w naszych kinach. Autorem ścieżki dźwiękowej jest Ludwig Göransson. 99% wszystkich kompozytorów muzyki filmowej weszło w ten świat z powodu Johna Williamsa i z powodu Gwiezdnych Wojen, mówi sam Ludwig Göransson, który tak też opowiada o pracy nad filmem Mandalorian i Grogu. Skala tego projektu, porównując go do wcześniejszego serialu, jest zdecydowanie większa, a to pozwoliło mi również i z samej muzyki wydobyć jeszcze więcej. Teraz miałem do dyspozycji ponad 100-osobową orkiestrę i ponad 60-osobowy chór. Ale rzecz najważniejsza pozostała bez zmian, kontynuuje Göransson. Moja muzyka musiała przede wszystkim opisywać te niewidoczne przecież pod hełmem głównego bohatera emocje. Czy on w tej chwili się uśmiecha? A jeśli tak, to czy uśmiecha się szczerze, czy drwiąco? Wyłapywanie takich momentów sprawiło mi najwięcej frajdy. To, co różniło ten projekt filmowy od serialu o Mandalorianie, to też znacznie większy wpływ postaci Grogu na rozwój wydarzeń. Grogu jest tu bardziej obecny, nie jest już małym, bezbronnym dzieckiem, jest bardziej niezależny i moja muzyka tę przemianę również musiała podkreślić, kończy kompozytor. Polecam Wam zapoznać się z całą tą ścieżką dźwiękową. Przyznaję, jest to praca, która potrafi nieraz zaskoczyć. My ze światem Gwiezdnych Wojen się jeszcze nie rozstajemy. To kolejna świeża w miarę produkcja, propozycja tym razem animowana. Serial Maul, Mistrz Cienia i muzyka autorstwa rodziny Kainerów.

0: Tu RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę. Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
16: Po reklamie.

A Noble End, taki nosi tytuł ta kompozycja, to temat z serialu animowanego z uniwersum Gwiezdnych Wojen, nowa produkcja, produkcja Maul, Mistrz Cienia, świetnie przyjęty serial, do którego muzykę stworzyła cała rodzina Kainerów. Kevin Kainer do współpracy nad tym tytułem zaprosił swoje dzieci, Shona i Dinę. Tworzenie muzyki do produkcji ze świata Star Wars to zawsze wielkie wyzwanie, mówi Kevin Kainer. W końcu nie chcesz nikogo zawieść, a buty, w które jako kompozytor tu wchodzisz, no, są to buty największych możliwych rozmiarów. Zastanawialiśmy się, w jakim kierunku pójść, czy stworzyć coś nowego, czy może zacytować temat z Mrocznego Widma, w którym to postać Darth Maula po raz pierwszy się pojawia. Jak tylko zdecydowaliśmy się sięgnąć po fragment kompozycji Duel of the Fates, to wiedzieliśmy, że już jesteśmy w domu, że to jest Maul, którego ludzie znają i że tak powinna brzmieć ta historia, dodaje z kolei Dina Kainer. Dużo, oj dużo w tej ścieżce mamy odniesień do muzyki Johna Williamsa. Jestem przekonany, że fani Gwiezdnych Wojen po takim pełnym wysłuchaniu tego albumu będą zadowoleni, tym bardziej będą zadowoleni po obejrzeniu samego serialu. Przypominam, to była muzyka z animowanej produkcji zatytułowanej oficjalnie Gwiezdne Wojny Maul, Mistrz Cienia, Shadow Lord. A my pozostajemy jeszcze w świecie produkcji animowanych, choć teraz przyszła pora na tytuł o zdecydowanie innym charakterze. Kino familijne, w którym to małe leśne stworzenie oraz majestatyczny ptak, naturalni wrogowie, niespodziewanie zamieniają się swoimi ciałami, wskutek czego zmuszeni są oni połączyć swe siły tak, aby jakoś przetrwać tę najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia. Za muzykę do animacji Swapped, w cudzej skórze, odpowiadał Siddhartha Khosla i ja już teraz z wielką, wielką radością wam tę muzykę w programie Między Ścieżkami w radiu RMF Classic zaprezentuję.

0: RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
0: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo e-obuwie, ETTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się zbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

programie Między Ścieżkami wędrujemy szlakiem najpiękniejszej muzyki filmowej. To program, w którym w końcu pozwalamy sobie odkrywać rzeczy dotąd nieodkryte, ale też i poznawać utwory nowe, utwory zasługujące na większą uwagę. I taka jest właśnie ta oprawa. To premiera, serial Ta inna siostra Bennett i muzyka autorstwa N. Chmielewski. Ta produkcja to taki swoisty spin-off Dumy i uprzedzenia, czyli ekranizacja powieści autorstwa Janice Hadlow. Główną bohaterką jest tu Mary Bennett, czyli ta właśnie inna, ta często pomijana i najmniej doceniana z sióstr. Podczas gdy uwaga wszystkich zawsze skupiała się na pięknej Jane czy błyskotliwej Elżbiecie, Mary pozostawała w ich cieniu. Teraz nadszedł moment, aby z tego cienia wyjść. Mary postanawia więc wyjechać do Londynu i tam odnaleźć, no właśnie, może miłość, może jakiś sposób na życie, a może po prostu przeżyć wielką przygodę. Urzekła mnie muzyka do tego serialu. Trudno wyobrazić sobie lepszą ścieżkę dźwiękową do tej konkretnej historii. Od melodii przez emocje, aż po samo brzmienie. Jest to naprawdę piękna partytura autorstwa N. Chmielewski, kompozytorki, tak jest, mającej polskie korzenie. O tym jednak więcej za moment. Na razie powróćmy proszę do jej muzyki. To ta inna siostra Bennett.

Tak kończy się muzyka do tego serialu. Muzyka do serialu Ta inna siostra Bennett. Autorką tej ścieżki dźwiękowej jest mająca polskie korzenie kompozytorka Ann Chmielewski. Muzyka filmowa bez wątpienia wywarła największy wpływ na moje życie. To właśnie ścieżki dźwiękowe do filmów takich jak Gwiezdne Wojny czy Indiana Jones wprowadziły mnie w ten świat. Dlatego mam ogromny dług wdzięczności wobec Johna Williamsa. Bez niego by mnie tu teraz nie było, mówi Ann Chmielewski i tak kontynuuje swoją opowieść. Kiedy byłam młodsza, moja rodzina dużo się przeprowadzała i pamiętam te niekończące się wręcz podróże samochodem między Francją a Polską, gdzie mieszkałam przez około 4 lata. W domu, który wynajmowaliśmy, stało pianino. Mimo, że nie potrafiłam na nim początkowo grać, to i tak spędzałam całe godziny na próbach odtworzenia na nim muzyki zasłyszanej w telewizji albo na wymyślaniu własnych melodii, które pasowałyby do moich ulubionych książek czy historii. Niedługo potem zaczęłam brać już lekcje, a kiedy zdałam sobie sprawę, że pisanie muzyki do filmów i pisanie muzyki na potrzeby teatru to może być prawdziwy zawód, cóż, klamka zapadła i całym sercem oddałam się temu marzeniu. Bardzo trzymam kciuki za dalszą karierę Ann Chmielewski. Mam nadzieję, że ten serial, Ta inna siostra Bennett, otworzy tej artystce jeszcze szerzej te wszystkie branżowe drzwi. Pozostańmy proszę w świecie siostry Bennett. To duma i uprzedzenie, ale uwaga, wersja serialowa, czyli rok 1995 i produkcja z Colinem Firthem w roli głównej. Muzyka Carla Davisa.

W radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami wybrzmiała właśnie muzyka z serialu Duma i Uprzedzenie. Produkcja z roku 1995. Autorem tej ścieżki dźwiękowej był Carl Davis, urodzony w roku 1936. Ceniony kompozytor, autor muzyki, chociażby do filmu Kochanica Francuza z Meryl Streep, ale też i autor muzyki do wielu brytyjskich seriali, produkcji takich jak Wojna i Pokój z Antonym Hopkinsem, czy Życie w Cranford z Judi Dench. Jeśli chodzi o Dumę i Uprzedzenie, cóż, to był piękny przypadek, opowiadał swego czasu sam Carl Davis. Akurat pracowałem nad stworzeniem baletu na podstawie tej historii, kiedy przyszedł do mnie znajomy i powiedział, że BBC przygotowuje akurat swoją ekranizację. Znałem producentkę, pracowaliśmy już wcześniej. Postanowiłem więc chwycić za telefon i zwyczajnie zapytać, czy mają już kogoś konkretnego do stworzenia muzyki, a jeśli nie, to czy rozważyliby moją osobę. Nigdy wcześniej tak nie zrobiłem i tak dostałem tę pracę. Wiedziałem, że planują wierną ekranizację, a w mojej głowie zdążyła już wykiełkować bardzo jasna wizja tego, jaki powinien być charakter oraz urok tej muzyki. Łatwo się więc w tym projekcie odnalazłem, kończy nieżyjący już kompozytor. Dziś postać może troszkę zapomniana, zatem tym bardziej zachęcam Was do odkrycia na nowo, bądź też do odkrycia tak po raz pierwszy jego twórczości. Carl Davis dyrygował również wieloma orkiestrami, chociażby wspólnie z Royal Liverpool Philharmonic Orchestra przygotował on dwa wydawnictwa zatytułowane Great Movie Themes, wspaniałe tematy filmowe. Sięgam już teraz do jednego z nich. Tam znaleźć możemy takie oto wykonania muzyki z filmów Love Story oraz Zakochany Shakespeare.

Między ścieżkami. Najlepszą muzykę filmową prezentuje w RMF Classic Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę. Reklama.

0: śliwniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Po reklamie.

programie Między Ścieżkami przenosimy się już do Cannes, gdzie trwa obecnie 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Sporo się już tam zdążyło wydarzyć. Swoją premierę miał chociażby najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland, Ojczyzna. Ten tytuł dość zgodnie zachwycił krytyków. Gorzej niestety zostały przyjęte historie równoległe w reżyserii Asghara Farhadiego, czyli taka dość luźna adaptacja szóstej części Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Tutaj film wyprodukowany m.in. przez aktora Maćka Musiała. W Cannes swoją honorową Złotą Palmę zdążył odebrać również aktor John Travolta, zaś tegoroczny festiwal rozpoczął się od pokazu filmu La Venus Electrique Piera Salvadoriego i to właśnie muzyka z tego tytułu przed chwilą wybrzmiała na naszej antenie. Autorem tej ścieżki dźwiękowej jest Camille Bas-Bas i proszę, powróćmy jeszcze na moment do tej muzyki, niech sprawi ona, że poczujemy się jak na festiwalu w Cannes.

Camille Bazbaz i muzyka z filmu La Venus Electrique w reżyserii Piera Salvadoriego. Ten tytuł otworzył 79. już Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Laureatów tej edycji festiwalu poznamy podczas ceremonii jego zamknięcia w tę sobotę, 23 maja. Zobaczymy, kogo wskaże jury pod przewodnictwem Park Chan-wooka, wybitnego koreańskiego filmowca. W zeszłym roku premierę miał z kolei jego najnowszy obraz, czyli film No Other Choice, Bez Wyjścia. Przyznaję, imponująca i jakże pomysłowo zrealizowana opowieść o tym, do czego może posunąć się człowiek po stracie pracy. Okazuje się, że może posunąć się do najgorszego. Muzykę do tego filmu napisał stały już współpracownik reżysera, czyli Cho Jung-wook, i już teraz w radiu RMF Classic zagram dla Was temat tytułowy z tej właśnie produkcji. To film Bez Wyjścia.

0: Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: W RMF Classic trwa program Między Ścieżkami. Wracamy zaraz po przerwie.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
14: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: Po reklamie.
0: To jest program Między Ścieżkami.
20: Ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie Między Ścieżkami dobiega już końca, to nie mogłem sobie odmówić zagrania muzyki, która mnie całkowicie w ostatnim czasie pochłonęła. Jestem wręcz po uszy zanurzony w tej ścieżce dźwiękowej. Wspaniała, wspaniała praca Ludka Drisshala, czeskiego kompozytora, znanego także z pracy nad muzyką do wielu polskich tytułów, filmów takich jak Uwikłanie z Mają Ostaszewską czy Anatomia Zła w reżyserii Jacka Bromskiego. To też Ludek Drisshal pracował nad muzyką do kilku filmów z serii U Pana Boga Za. A ta muzyka, która przed momentem wybrzmiała na naszej antenie, to z kolei jego najnowsza ścieżka dźwiękowa do filmu Star Bright. Jest to kino fantasy, nie najlepiej przyjęte, ale za to właśnie z jakże piękną muzyką, w której pobrzmiewa echo tych wielkich, tych najlepszych hollywoodzkich partytur od Johna Williamsa, Hansa Zimmera, czy też Jamesa Hornera. Bardzo, bardzo wszystkim ten album polecam. Zresztą z tą muzyką dziś już Was zostawiam. Program Między Ścieżkami realizuje Bartłomiej Niedźwiecki. Mój adres mailowy to tytus.holdys@rmfclassic.pl. Czekam na Wasze wiadomości, na wszystkie muzyczno-filmowe wskazówki i zachęcam również do zaobserwowania mojej strony na Facebooku, strony Winylo Kino. A teraz już temat Genesis z filmu Starbright na koniec naszej podróży. Kłaniam się i do usłyszenia. Tytus Hołdys.

To był program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Na kolejne spotkanie zapraszamy do RMF Classic za tydzień o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ludzie kochają Zbyszka Wodeckiego, ludzie uwielbiają Zbyszka Wodeckiego. I tata lubił ludzi. Myślę, że tata to lubił być lubiany i lubił ludzi. I to było chyba ważniejsze niż te wszystkie nagrody sceniczne i tak dalej. On naprawdę potrzebował swojego blasku i potrzebował dla tego Piotrusia Pana.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Kasią Wodecką.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku najpoczytniejszy polski pisarz Remigiusz Mróz w poranku opowie o swojej najnowszej powieści. Zajrzymy też nad morze. Tam szykuje się ważne operowe święto.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

masz mnie za głupią dzikusę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Uwadze wywiadowców nie umknęła też jego żona Margaret, również weteranka CIA. Para zgadza się na rozmowę, ale prosi, bym nie pytał o pracę w Polsce przed 1990 rokiem. Dyskutujemy więc o obserwacji w ogóle, o współpracy naszych wywiadów i kontrwywiadów, o ich braku poparcia dla obniżenia emerytur byłym funkcjonariuszom służb specjalnych PRL, o toczących się na świecie wojnach, a w końcu o Moskwie, w której mieszkali w latach 80. Ten ostatni temat Norwilowie zamykają, mówiąc zgodnie: w CIA wyrażano się o PRL inaczej niż o Związku Radzieckim. Rosja była wrogiem, a Polska wyłącznie przeciwnikiem. I takie też były nasze osobiste doświadczenia i odczucia. Żegnamy się w pośpiechu, zasiedzieliśmy się, a Norwilowie tego dnia mają jeszcze zobowiązania. Szczęśliwie o tej porze dnia warszawskie ulice nie są zakorkowane, a kawę piliśmy niedaleko miejsca, w którym umówili się na kolejne spotkanie. Na rynku Nowego Miasta czekają na nich przyjaciele. To dawni przeciwnicy, funkcjonariusze służb specjalnych PRL. Na jednym ze spotkań z Agnieszką czeka mnie niespodzianka. Moja rozmówczyni przychodzi z nieznanym mi mężczyzną. Tadeusz jest jej mężem. Poznali się w latach 80. w biurze B. Razem są do dziś. Dla dobra konspiracji kazano nam się izolować, nie nawiązywać zbyt bliskich znajomości z ludźmi spoza służby, mówi Tadeusz i kontynuuje. Cieszę się, bo poszedłem się izolować do Agnieszki, a jak już poszedłem, tak zostałem do dziś. Pytam o odczucia po latach. Agnieszka mówi: czuję się wyjątkowo wyróżniona, że mogłam pracować w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a po 1990 roku w Urzędzie Ochrony Państwa i w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czuję się wyróżniona, że pracowałam dla Polski i wykonywałam dla niej dobrą robotę. Byłam najdłużej urzędującym naczelnikiem wydziału, przeżyłam 7 szefów i 13 dyrektorów. Przy pierwszym medalu, który w życiu dostałam, było mi ciężko powstrzymać łzy. Jednak małżeństwo opowiada również o ciemnych stronach.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę!
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
10: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
11: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po reklamie.
14: RMF Classic. Klasyka bez ceremonii. Kompozytorzy bez patosu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Ta płyta została nagrana w 1966 roku, a wydana rok później. Nigdy nie była słuchana. Wciąż w oryginalnej folii. A ciekawa niezwykle, więc ją dla Państwa i dla siebie rozpakuję. To bisy jednego z najsłynniejszych dyrygentów XX wieku, Karla Munsingera. A że bisy to ciekawy świat, to i o nim opowiem.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
0: Reklama. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą. Opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.
0: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: RMF Classic. Klasyka na cztery pory roku.

0: mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 21 maja 1924 roku Nathan Freudenthal Leopold miał 19 lat. Jego kolega Richard Albert Loeb nie miał nawet skończonych 18. Obaj byli studentami University of Chicago. Mieli przed sobą życie, mogli mieć plany na przeszłość, ale 21 maja 1924 zmienił wszystko za sprawą zabójstwa. Stali się ofiarami? Przeciwnie. To oni postanowili zabić 11-letniego syna bogatych ludzi Armanda Deutscha, ale kierowca przyjechał po chłopca wcześniej do szkoły, bo on musiał iść do dentysty. Obaj studenci byli zdeterminowani, żeby popełnić zbrodnię dla zbrodni. Nie było Deutscha, wybrali syna innych bogatych ludzi, 14-letniego Bobiego Franksa. Porwali chłopca i zamordowali. Mogli być normalnymi ludźmi, stali się zwyrodnialcami. Zbrodnia nie była doskonała. Obu ich aresztowano w końcu i postawiono przed sądem. Proces stał się głośny. To jeden z wielu okrzykniętych procesem stulecia. Obaj się przyznali. Obaj sugerowali swoją fascynację filozofią Friedricha Nietzschego i pojęciem Übermensch'a, nadczłowieka. Zostali skazani na dożywocie i osadzeni w więzieniu. Zbrodnia była tak głośna, że kilka lat później Patrick Hamilton wystawił sztukę na jej motywach, a w roku 1948 tą ścieżką poszedł Alfred Hitchcock, nakręcając pełnometrażowy film The Rope, czyli po polsku sznur albo lina. Tego filmu już nie mógł zobaczyć Loeb. W maju 1936 roku został bowiem zaatakowany przez współwięźnia brzytwą pod prysznicem. Zaraz potem zmarł. Natomiast Leopold zapewne obejrzał film Hitchcocka, bo został warunkowo wypuszczony w roku 1958. Na wolności przeżył jeszcze 13 lat i zmarł na zawał serca na początku lat 70. To, że zmarnowali swoje życie, to ich sprawa. Deutsch, którego nie zabili, służył w czasie wojny w US Navy. Potem został producentem filmowym, był przyjacielem Ronalda Reagana. Dożył XXI wieku. Jak wyglądałoby życie zamordowanego Bobiego Franksa, tego nie dowiemy się nigdy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku najpoczytniejszy polski pisarz Remigiusz Mróz w poranku opowie o swojej najnowszej powieści. Zajrzymy też nad morze, tam szykuje się ważne operowe święto.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Tlen jako substancja niezbędna do życia fascynował ludzi od bardzo dawna. Wiadomo było, że coś jest takiego w powietrzu, co jest niezbędne. Wiadomo było, że brak tego powoduje uduszenie się ludzi, uduszenie się zwierząt, nawet uduszenie się owadów, ale nikt tego tak do końca w tych takich bardzo wstępnych, empirycznych badaniach nie sformułował w sposób wyrazisty. Człowiekiem, który był pierwszym, zapewne pierwszym, który powiedział, że w powietrzu jest coś takiego życiodajnego, to był Michael Saint-Vinius. To był polski alchemik, który w 1604 roku w swoich pismach właśnie powiedział, że nie nazwał tego oczywiście tlenem, natomiast powiedział, że z jednym ze składników gazu, w którym oddychamy, jest ten gaz, który jest niezbędny do życia, do tego, żeby wszystko funkcjonowało, również niezbędny do palenia. Ten sam pomysł, a więc jak gdyby właśnie poprzez zdublowanie odkrycia, sformułował Karol Scheele, Szwed, który w 1771 roku, a więc po tym Saint-Viniusie, polskim alchemiku, właśnie też formułował koncepcję, ideę czegoś takiego, co musi być w powietrzu, bo jest niezbędne do tego, żeby drewno płonęło, a ludzie, żeby mogli oddychać. Potem kolejnym takim znowuż odkrywcą, ale niezależnym odkrywcą był Joseph Priestley, który w 1774 roku też opisywał właściwości tego czegoś, co w powietrzu powinno być, a co obecnie nazywamy tlenem. Ale wreszcie, jak wiemy, prawdziwą koncepcję tlenu, dokładną charakterystykę tlenu sformułował w 1777 roku Antoine Lavoisier, francuski fizyk i chemik, o ogromnych zasługach. Zresztą właśnie odkrycie tlenu było jego kluczową zasługą. Ale wcześniej trzy inne osoby domyślały się, że coś takiego jak tlen musi po prostu istnieć.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Patent żeglarski?
3: Mam, kocham morze, kocham pływać, kocham wolność, coś mam z tą wolnością, rzeczywiście, może ojciec miał to na scenie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z Kasią Wodecką.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w...
2: Ja już jestem na tym trzeci raz.
3: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. W sobotę po 17 w RMF Classic.
4: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Huberta zatkało. Przez chwilę nie wiedział, co odpowiedzieć. Zresztą nie tylko to. Aram pochylił się do Meyera, chwycił go za ramię dłonią silną jak i madło i szepnął mu do ucha. Nie zapominaj, że pralinka wciąż pracuje dla mnie. Mam kopię tego filmu. Trzymam go na wsiaki słuczaj. Także uważaj na siebie. Najlepiej się nie odzywaj. I ucz się od najlepszych. Tych, których nigdy nie zamykają do klatek. W tym momencie krótko zawyła syrena, a w oddali rozbłysło światło policyjnego koguta. Hubert na własne oczy przekonał się, że zwłok nie trzeba było transportować aż z podjazdu, jak przypuszczał wcześniej. Zwykły Passat bez trudu podjechał przez zwały śniegu aż do miejsca, w którym stali. Z wiekowego auta wysiadł Przemysław Pralinka i w jego asyście nadkomisarz Olchowik poprowadził Huberta na tylne siedzenie radiowozu. Są twoje paluchy na linach, włosy i krew w klatkach, oświadczyła Weronika, kiedy dotarła na policyjny dołek, gdzie ulokowano Meyera. Co ty na to? Hubert milczał. Unikał spojrzenia prokuratorki. Odkąd go przywieźli, nie odezwał się nawet słowem. Rozumiał już, dlaczego Jonasz wybrał milczenie i dlaczego ludzie czasami nie mają ochoty się tłumaczyć. Inna rzecz, że kurko bolało go gardło. Vera rzuciła plik dokumentów na stół. Co mam z tym zrobić, Meyer? I zaczęła powtarzać wszystko to, co sam już wiedział i co tyle razy przerabiali. Jesteś ostatnią osobą, która widziała Izabelę Stańczyk żywą. Twoje ślady są w jej wozie. Wcześniej dziennikarka odbyła sesję wiązania, dominacji, czy jak to się zwie. Podejrzewamy, że w mieszkaniu Englotów. Tam też byłeś. W tym lokalu jest w chuj twoich śladów. Włamanie zgłosiłeś dopiero rano. Dlaczego mnie nie wezwałeś? Plądrowałeś samodzielnie lokal, łaziłeś w te i we w te. Mam w tych kwitach całą twoją drogę krzyżową. Przestraszyłeś Jonasza, sugerowałeś mu odpowiedzi. Tak do cholery twierdzi personel ośrodka, w którym go przesłuchiwałeś. Byłeś w tej samej sali, kiedy ktoś zadusił Englota. Linda, ktoś inny, nic na ten temat się nie zająknąłeś.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Józef Orliński. Pozdrawiam tutaj ze studia RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.